do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Po, hello, to my, RMF Max, tu Asia, tu Irek, robimy razem czwartek.
1: Dzień dobry, 11 czerwca w kalendarzu. Dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dla świata, bo Polska może sobie na przykład jutro prawie Polaków, bo Czechów obejrzeć o 4 rano, jakby co.
1: Trzeba podziękować naszej kadrze. Oni to zrobili specjalnie, nie awansowali, żebyśmy się mogli wyspać.
0: Dziękujemy.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Podoba wam się ta nowość, prawda? My też ją uwielbiamy, bo dzięki temu DJ-owi zwykły dzień dobry zamykamy na bonjour.
1: Florent Urzel.
0: Urzel wystąpił przed wami. Orzesz! Tak nam się podoba. W krainie nowości macie je u nas także o poranku. Bądźcie z Maxem przez cały dzień. Lato wam zrobimy na maksa, a nawet jak prognozy są takie średniawe, to wjeżdża bledka i robi nam w czwartek lipcowe klimaty. Daleko.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Chcemy, żebyście od samego rana byli dobrze poinformowani, dlatego Flash z regionu będzie za chwilę o 6 w RMF Max.
1: A o 21 dzisiaj naszego czasu pierwszy mecz na Mundialu.
0: Meksyk będzie grał z RPA. A czy ty wiesz, że kibiców z Meksyku będzie trochę mniej, bo co drugie krzesełko będzie na stadionie zajęte?
1: Bo?
0: Bo mają sombrero. Jest kibic, sombrero, kibic.
2: Krótko o tym, co ważne w regionie. Michał Michta w studiu, zapraszam na Flash RMF Max. Na początek szybko zaglądamy na kieleckie drogi. Miejscy drogowcy rozstrzygnęli przetargi na remont dwóch ulic. W najbliższych miesiącach robót spodziewamy się m.in. na Jana Nowaka Jeziorańskiego.
3: Tu prace mają dotyczyć 400-metrowego odcinka ulicy od skrzyżowania ze Starogórską do zbiegu z Piłsudskiego. Starą nawierzchnię zastąpią nowe warstwy asfaltu. Tam, gdzie to konieczne, wyremontowane będą również chodniki. Prace potrwają 3 miesiące od podpisania umowy i będą kosztować 655 tysięcy złotych.
2: Z tymi informacjami nasz reporter Marcin Różec. Do remontu idzie także fragment Jagiellońskiej.
3: Tu roboty potrwają 4 miesiące i będą kosztować niecałe 3 miliony złotych. Do remontu przeznaczono 700 metrów ulicy od Krakowskiej do skrzyżowania z Karczówkowską i Kamińskiego. Po obu stronach ulicy będzie nowy asfalt. Do wymiany przeznaczono chodniki.
2: Tyle od Marcina. Kolejne tematy. Rośnie czas oczekiwania na egzamin praktyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach. Późną wiosną zainteresowanie uzyskaniem prawa jazdy jest bardzo duże. To niekorzystna sytuacja dla egzaminowanych, uważa Paweł Pawlik, instruktor nauki jazdy.
4: Im większą przerwę mamy od zakończenia jazdy do egzaminu, tym faktycznie ta realna wiedza praktyczna, ta praktyka, można powiedzieć, którą kursant zdobył na kursie, no faktycznie może zostać zapomniana. I jednak siłą rzeczy, jeżeli ktoś ma 3 tygodnie, 4 tygodnie, czy nawet i czasami, jak to się słyszy, zdarza dłuższa przerwa, to niestety jednak ten kursant, myśląc realnie o tym, aby zdać ten egzamin, no musi sobie dodatkowe godziny dokupować.
2: Mówił nam instruktor jazdy.
5: To jest RMF Max.
2: Zbliżające się wakacje to okres pracy sezonowej. Za ofertami rozglądają się m.in. uczniowie i studenci.
6: Kupiec pracy będzie miał takie oferty skierowane do młodych ludzi i młodych dorosłych przede wszystkim, ale również Wojewódzki Urząd Pracy ma propozycje dla osób, które chcą wyjechać do pracy sezonowej do Europy w strefie EURES, a zatem te bezpieczne wyjazdy. To zarówno od różnej formy pracy ogrodniczych poprzez zagraniczne staże, na przykład w branży hotelarskiej.
2: Tyle Zbigniew Brzeziński z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Teraz na moment końskie. Tam ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Konecka Glorietta 2026. Wyróżnienie burmistrza będzie przyznane w kilku kategoriach: kultura, sport, edukacja, przedsiębiorczość, a także rozwój gminy oraz działalność społeczna. Formularze przyjmowane są do 15 lipca. Szczegóły są na stronie miasta. Na koniec szybko zaglądamy na lotnisko w Piotrkowie Trybunalskim. Tam rozpoczęły się międzynarodowe zawody spadochronowe. W strefie Skyforce rywalizować będzie około 100 zawodników z 12 krajów. W programie znalazła się m.in. próba bicia sekwencyjnego rekordu Polski wymagająca perfekcyjnej synchronizacji skoczków. Więcej o imprezie przeczytacie na naszej stronie rmfmax.pl w zakładce Polecamy.
0: Należy wam się soczyste dzień dobry. 6 minut po godzinie 6.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Oj, męskie granie bardzo interesuje. My, pani pozwoli, w oparach męskiego grania chciałem ci przedstawić Chuan Dotana z Singapuru. Twierdzi, że ma 60 lat, a wygląda na 25. I zapytałem Chuan Dotana, co ty robisz, że ty tak wyglądasz? I Chuan Do odpowiedział w jednym z wywiadów. Uwaga, unikam alkoholu, cukru i przetworzonej żywności. Na siłowni melduje się prawie codziennie. No ja mu nie wierzę. Ja mu nie wierzę, zwłaszcza, że jakby tak pisał na aplikacjach randkowych, to nikt by go nie zauważył. Bo tak piszą wszyscy, panie Chuan Do.

0: specjalne kamerki, które macie zainstalowane w głośnikach. Nie wiedzieliście, że takie macie. A, no właśnie. Pokazują i dzięki nim widzicie, że oj, lubicie bardzo sobie po ranku potańczyć i posłuchać Boba Sinclaira w RMF Max, na przykład 21 minut po godzinie 6.
1: A teraz uwaga, bo będą ważne drogowe informacje. Już w te wakacje się zacznie, a konkretnie seria remontów i poszerzeń na autostradach. H1, A2, A4, no i oczywiście będą utrudnienia w ruchu.
0: Ale te utrudnienia to tak naprawdę są ułatwienia. To są ułatwienia.
1: Z której strony?
0: Bo jak się będziesz zastanawiać, na której autostradzie będzie trudniej przejechać, bo będzie zwężona w związku z tą przebudową, nie? Odpowiedź jest prosta. Na wszystkich będzie to zwężenie. Każda. 22 po 6. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283.
4: Skoda. I po reklamie.

0: kategorii bardzo dobre na czwartkowy poranek, ale Farben, René Miller i Body Talk idealnie pasuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Minuta po pół do siódmej, bo ja jestem poruszony tym, co powiedział Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek wyznał w jednym z wywiadów: nie czuję podniecenia. I to mnie martwi.
0: To mówi
1: Zibi na temat mundialu. Zaczynającego się dzisiaj. No właśnie. Jakby ktoś czuł to samo, co Zbigniew Boniek, to niech sobie spróbuje wyobrazić 11 Paragwajczyków o 3 nad ranem. Podniecające? No średnio. Będą grali ze Stanami.

0: Milky, idealnie pasuje do porannej kawki. 19 minut i godzina 7. Słuchacie o poranku RMF Max.
1: No i porcja dobrych wiadomości prosto ze stacji benzynowych. Dzisiaj taniej niż wczoraj. Benzynka 95, 5,92, a dieselek 6,43.
0: I teraz jedziecie trochę szybciej, pod warunkiem, że słuchacie radia nogami, bo teraz noga zrobiła się trochę cięższa na dźwięk tych wiadomości. Jedźcie bezpiecznie, 19 minut i godzina 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autoroute Radom, ulica Warszawska 220.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Abrakadabra i poranne czary i poranna magia, jak jest 6:51 na zegarach, a jest za 9:07, to możecie być pewni, że słuchając RMF Max jesteście dobrze poinformowani.
1: Prezydent Karol Nawrocki, to w temacie poinformowani, wybiera się w weekend na urodziny Donalda Trumpa do Waszyngtonu za wielką wodę. I robi to nie jako prezydent, czyli tak nieoficjalnie.
0: Czyli Karol Nawrocki jedzie do Stanów na urodziny Donalda Trumpa, taki Karol z czasów, zanim został prezydentem. To się szykuje naprawdę niezła impreza! Żeby mu tylko prezentów na granicy nie zarekwirowali.

0: Najlepsze hity na Maxa są u nas. 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: I to kilka godzin przed rozpoczęciem mundialu, bo dzisiaj tak. Pierwszy mecz.
0: I będziemy dużo o tym mówić. I o tym będzie flash sportowy. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły o 7.
2: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Strzelce, Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: robi mi dzień.
1: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit, zaoczne liceum i szkoły policjalne, PHP, administracja. Przenieś się do nas, zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Aktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najświeższe informacje w pigułce. Tylko dla Was, Anna Łopuszańska, zapraszam na flash. Na otwarcie Bliski Wschód, Teheran uderza w amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej. To odbyt za kolejne ataki USA na cele w Iranie. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, po tym jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy 22 statki. Późno w nocy, bez świateł, bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Tak przekonuje prezydent USA. A za ocean ma lecieć Karol Nawrocki. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Weźmie udział w uroczystej gali UFC 250 Freedom. Informację podał wczoraj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje. Nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
1: Tyle od Pawła Żuchowskiego, do tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego odrzucony. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232. Wniosek poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
3: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
1: Tak przekonywał w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński. I to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Wracamy punktualnie o 8, ale teraz czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. Kamil Majszak melduje się w drugiej rundzie turnieju ATP 250. Nasz tenisista pokonał Fina Otto Virtanena 6-7, 6-4, 7-6. W pierwszej rundzie z zawodami pożegnał się Hubert Hurkacz. Niestety Polak przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7. A teraz kosz. W drugim meczu finału Orlen Basket Ligi koszykarska Legia Warszawa pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 104-82. Na dziś otwarcie mundialu o 21:00 starcie Meksyku z RPA. Legendarne Stadio Azteca może pomieścić blisko 90 tysięcy widzów. A my oczywiście odpalamy nasze mistrzowskie flesze sportowe. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza i nie będzie rozpieszczała w tych najbliższych dniach, tak twierdzą specy od Meteo. Na razie jest bardzo ponuro wszędzie, bardzo deszczowo miejscami, na przykład na północy i na południowym wschodzie. O poranku rzeczywiście przydadzą się parasole, w ciągu dnia też może popadać. Na termometrach maksymalnie 16-17 kresek w centrum, do 19 na Podkarpaciu, więc też nie za wiele. Wiatr wieje, na ogół słabo, ale też będzie wzrastać do umiarkowanego, momentami powieje też silniej.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: To jest Wiktor Waligura i już miał włączać swoją gitarę do prądu, ale zobaczył, co się dzieje za oknem, posłuchał prognozy i nie, dzisiaj mokro, więc prawie akustycznie dla waszej muzycznej przyjemności.
7: Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
6: 4 po 7, tu RMF Max.

0: U baby, baby, to już jest najwyższy czas, żeby zacząć ten czwartek najlepiej w towarzystwie RMF Max. I dobrze zrobiliście, jak wybraliście o poranku RMF Max, 10 po 7.
1: RMF Max, Lasia Meus, RMF Max, Irek Jakubek, RMF Max. I słuchajcie, jedne co nie do tej porze RMF Max to są truskawki. I bardzo, bardzo wam zazdrościmy, jeżeli dzisiaj w pracy będziecie podjadać truskawki. W temacie truskawek prawdziwa rewolucja.
0: Tak, to będzie nowy hit truskawkowy. Truskawkomat.
1: Truskawkomat.
0: Działa dokładnie tak jak każdy inny automat, czyli podchodzisz, wybierasz sobie kobiałeczkę, wrzucasz pieniądze i wyjeżdżają ci truskawki.
1: I najważniejsze, żeby truskawkomatu nie pomylić z kaucjomatem, tam się niczego nie zwraca. Absolutnie pyszne truskawki, proszę pana. Najlepsze, tak podobno mówi ten truskawkomat.

0: Cudowna, cudowna Olivia Rodrigo. O 7:19 Olivia Rodrigo nie będzie miała lekko od dzisiaj, bo na mundialu, jak Olivia amerykańsko-filipińsko-niemieckiego pochodzenia, jakby chciała wszystkim swoim kibicować, no to pojutrze o 3:00 Amerykanie grają z Paragwajem, Niemcy w niedzielę z Curaçao. Wiadomo, że z Curaçao, ale Curaçao, cała Polska będzie też im kibicować.
1: Całe szczęście, że my nie mamy tego typu problemów, naszych tam nie ma, więc tak, możemy sobie kibicować komu chcemy.
0: Jak Filipińczycy, dajcie znać, koniecznie też nie muszą kibicować swoim. Dokładnie tak samo jest z nimi na mundialu. Dajcie znać, jakie powody są, by jednak mundial oglądać. SMS-owo na 3001 wysyłajcie koniecznie.
1: Chociaż jeden powód wyślijcie SMS-owo. Dlaczego warto jednak ten mundial obejrzeć? 3001 SMS bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 w naszej zabawie mundialowej mamy dla was przygotowane.
0: Koledzy, to jest dobry powód. A SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat, 3001. Chociaż jeden powód, żeby mundial obejrzeć, wyślijcie koniecznie.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
15: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
16: Znałem to już.
15: Dzięki RMF Max.
17: To tego się słucha.
15: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
17: Też bądź pierwszy.
18: Świeże hity.
17: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
18: Tylko w RMF Max.
19: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: I po reklamie.

0: abonament, to oglądam. To jeden z wielu powodów, dla których na 3001 wysyłaliście motywację, by jednak bez naszych Ale Mundial obejrzeć.
1: 90 minut spokoju, to także jest dobra motywacja.
0: Paweł, siemano rano. Witaj o 7:30.
2: Cześć.
0: A ty dlaczego będziesz oglądał Mundial? No przyznaj się.
2: Ostatni Last Dance Cristiano Ronaldo.
1: No tak.
0: To przecież! Słuchaj, to na mecz otwarcia Meksyk kontra RPA mamy dla ciebie specjalne zadanie. Będziesz decydował, czy osoba, którą wymieniamy na antenie, to jest piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak zadecydujesz dobrze, to dostajesz od nas pieniądze. Aha. Na start masz 300, a jak się pomylisz, to po 100 będziemy ci zabierać.
0: I spójrz, co się dzieje na murawę. Wjeżdża teraz Sebelebele, doskonała praca tego prawego wahadłowego, przymierzył, uderzył. Sebelebele, gol!
1: Sebelebele, to piłkarz, czy może miasto w południowej Afryce?
0: Sebelebele. Piłkarz czy miasto?
2: Miasto.
1: Piłkarz Sebelebele.
0: Masz 200, ale gramy dalej, bo w drużynie Meksyku pojawia się Rodrigo Piñata. Piñata po głośnym transferze do Chicago Pirates w barwach narodowych staje naprzeciwko swoich klubowych kolegów. Piñata przedziera się środkiem pola. Piñata i gol!
1: Czy Rodrigo Piñata to jest piłkarz, czy może urodzinowa atrakcja na weekendowej imprezie u Donalda Trumpa?
0: Piñata.
2: Urodzinowa atrakcja.
1: Dwie stówy obronione.
0: Ale emocje tym razem na murawę po stronie Meksyku wjeżdża Vincent Vega, ulubieniec damskiej części meksykańskiej publiczności, doskonały napastnik, zwróćcie uwagę na pracę sombrero, czaruje przy piłce. Vincent Vega i gol!
1: Czy Vincent Vega, to moje ostatnie pytanie, to piłkarz czy bohater filmowy?
0: Mhm. Piłkarz czy film? Film czy piłkarz? Piłkarz czy film? Piłkarz?
1: Szybko!
0: Paweł! Film! A dobrze!
1: Bo piłkarz to Alexis Vega w reprezentacji Meksyku.
0: A Vincent Vega to Pulp Fiction. Bang, bang, 200 dla ciebie!

0: To jest ta energia, którą możecie się naładować na cały dzień. Mamy jej dużo tu o poranku w RMF Max, 21 minut przed godziną 8.
1: A teraz będzie temat, który wszyscy lubimy, bo wszyscy lubimy zakupy, a zwłaszcza nowości w temacie zakupów. Będzie trzeba stosować podwójną weryfikację.
0: Jezu, co to znaczy?
1: Unia Europejska sobie wymyśliła, że jak kupimy coś powyżej 10 tysięcy euro, to trzeba będzie nie tylko wpisać PIN, ale jeszcze podać na przykład swój numer PESEL, żeby sprawdzić twoją tożsamość.
0: Nie znam nikogo, kto robiąc zakupy kłamałby w kwestii swego wieku. A ty, Asia? A jak kupisz sobie krem dla 30-latków, a masz 20, to co, alarm?
2: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days, twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba, 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Mam cię na celowniku, ale misja, wbijam na kolejny level.
9: No, w grze jesteś niezły, ale czas na prawdziwą akcję. Ja od września idę do klasy mundurowej ZDZ.
10: Zamień wirtualny świat w realne umiejętności. Trwa rekrutacja do oddziałów przygotowania wojskowego i oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ZDZ. Chcesz trenować z wojskiem lub policją? Wybierz klasę mundurową i zdobądź prawdziwe doświadczenie. Zapraszamy do szkół ZDZ w Kielcach, Kazimierzu Wielkim, Busku-Zdroju, Radomiu, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej na www.zdz.kielce.pl.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara... Na mediaexpert.pl.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
17: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Idealnie wakacyjne brzmienia w czwartego poranku w RMF Max, 10 minut przed godziną 8.
1: I nawet deszcz przestał padać.
0: Właśnie.
1: I się zrobiło przyjemniej i ze zdrowiem u niektórych pacjentów, mam nadzieję, słuchających Maxa o poranku trochę lepiej.
0: Trzymamy za to kciuki, zwłaszcza, że pani ministra zdrowia powiedziała ostatnio, że za 5 lat będzie w Polsce już tylu lekarzy, że nam wszystkim wystarczy i wszyscy będziemy zaopiekowani.
1: Wow, tylko jest jeden warunek.
0: Tak?
1: Muszą już na studiach młodych lekarzy uczyć, jak leczyć ludzi z pominięciem tego legendarnego hasła: dzień dobry, proszę siadać. Tak, bo nie będziemy siadać, bo żeby wszystkich ogarnąć i się nimi zaopiekować, to trzeba zacząć przyjmować już stojących w kolejce. Także dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Piosenka na mundial, Shakira, Burna Boy, oficjalne da.

0: O, jak przyjemnie sobie postukać kciukiem w kierownicę, kiedy Lost Frequencies nabija rytm. 4 minuty i 8, tu RMF Max.
1: I uwaga, na czwórce są drogowe utrudnienia na Podkarpaciu i na Opolszczyźnie.
0: Ulala, ze szczegółami wszystkie ważne poranne informacje za 4 minuty we Fleszu. RMF Max. Zostańcie, by je poznać.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
5: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
12: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
11: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: kosztują tylko 9,99 za kilogram, a ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.
3: Gramy.
4: Nie oceniamy.
3: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
5: Świeże, sprawdzone informacje tylko u nas w RMF Max. Czas na flash. Minęła 8. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. A4 w Opolskie może się korkować. To jest odcinek między węzłami Brzeg, Opole Zachód w pobliżu miejscowości Magnuszowice. Doszło tam do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Katowic. A z problemami na autostradzie mierzą się też kierowcy z Podkarpacia. Między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód w pobliżu miejscowości Trzebownisko. Osobówka wjechała w bariery. Zajęty jest lewy pas ruchu w kierunku Przemyśla.
3: Słuchacie RMF Max.
5: Nocna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie znów odbija się na rynkach. Ceny ropy naftowej w górę. Baryłka ropy West Texas Intermediate stoi po $91, Brent po $94 za baryłkę. Złoto tymczasem w dół, jest najtańsze od kilku miesięcy. To $4000 za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. W marcu kosztowało powyżej 5000 za uncję srebra, natomiast trzeba dać $63, a ta pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle. Za kilkanaście godzin otwarcie najważniejszej piłkarskiej imprezy. Wieczorem startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, po raz pierwszy odbędą się w trzech krajach. W Meksyku, USA i Kanadzie. Mecz otwarcia o 21:00 naszego czasu na stadionie Azteca w Mexico City. W akcji zobaczymy Meksyk i RPA.
6: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
7: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
6: Takie jest nastawienie.
7: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
5: Mówiła Pawłowi Żuchowskiemu Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju, a my od dziś będziemy Wam przekazywać oczywiście wszystkie najważniejsze wyniki. Odpalamy mistrzowskie flesze sportowe. Koniecznie nas słuchajcie, tymczasem jeszcze przedmundialowy sport teraz.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Ogromne koszykarskie emocje za oceanem. Zespół New York Knicks pokonał we własnej hali San Antonio Spurs 107-106 w czwartym spotkaniu finału. Jest to krok od mistrzostwa ligi NBA. No a dziś rusza wielkie święto fanów piłki nożnej. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych startuje mundial. Mecze rozgrywane będą na 11 stadionach. Mamy w ogóle jakiegoś faworyta do zwycięstwa?
8: To ja się podeprę tutaj statystykami i bukmacherami, a największe szanse oni na zdobycie złota dają Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Na drugim miejscu są Francuzi, o medale powinni walczyć też Anglicy, Brazylijczycy czy Argentyna.
5: Tyle Wojtek Marczyk, a dziś odpalamy dla Was mistrzowskie flesze sportowe.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Staraliśmy się bardzo doszukać jakichś pozytywów na tych najnowszych modelach synoptycznych, ale niestety niczego się nie dopatrzyliśmy. Zdecydowaną przewagę mają chmury. Będą miały jeszcze przez najbliższe dni i może też miejscami popadać deszcz. Także szykujmy się na to, że nie będzie przyjemnie. Może też być wietrznie momentami. Podczas burz może powiać silniej. Na termometrach maksymalnie 16-17 kresek, to jest centrum kraju. Do 19 maksymalnie na Podkarpaciu zobaczymy. A jutro podobnie.
3: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
9: Słoneczny nastrój przyszłego tygodnia. Dostępny już teraz w tej piosence. 4 po 8. Tu RMF Max.

0: już nie bądźmy tacy drobiazgowi, że to dzisiaj czwartek, a to piątkowe numery. Takie brzmienie ma poranek RMF Max, 9 minut po godzinie 8.
1: Czwartek czwartkiem, ale jak dzisiaj startuje mundial wieczorem, no to już prawie piątek,
0: no
1: prawda?
0: No tak, mundial.
1: W temacie mundialu nietypowy sposób powitania piłkarzy Senegalu w Stanach Zjednoczonych, tak, bo służby emigracyjne kazały wysiąść piłkarzom z Senegalu z autobusu, i zrobiły im przeszukanie osobiste.
0: A to dlatego, że trafili na jakoś wykształconego amerykańskiego funkcjonariusza, bo on się zastanawiał, jak oni z Senegalu dojechali autobusem. Wiedział, przecież jest to większości Amerykanów, że to w Afryce. Ty.

0: Ed Sheeran naprawdę potrafi w muzyczne wzruszenia. A jak już w duecie z Martinem Garrixem, to robi się nam z tego hit na maksa i takie właśnie wam gramy w RMF Max 19 minut po 8.
1: Koniec ze wzruszeniami. Teraz będzie proza życia.
0: O.
1: Kłótnia na wybiegu goryli. Cały internet obserwuje japońskie zoo, serio. Para goryli najpierw się pokłóciła, a potem kamery relacjonują, jak on po wszystkim, ten goryl tak siedzi, rozmyśla. Załamany.
0: On naprawdę tam przeżywa to, co się stało. Słuchajcie, dziewczyny, to jest niecodzienny widok, bo to jest samiec goryla, który siedzi i analizuje, co zrobił źle.
1: Goryl rozmyśla, ale nie przeprosił.
0: Bo?
1: Ewolucyjnie nie jest jeszcze na to gotowy.
2: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jak zakupy

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: prawie tydzień po ślubie, ale poprawinki nam się trafiły. Tu w RMF Max to była Dua Lipa, 29 minut po godzinie 8.
1: Tego jeszcze nie było, słuchajcie. Sejm zaprasza na imprezę. Tak, robią potańcówkę. Czyli prosta sprawa, no trzeba przyjść i tańczyć.
2: Będzie zespół występował, orkiestra, kapela.
1: Oczywiście muzyka na żywo.
2: A super, no to przypominam tylko, że muzyka łagodzi obyczaje, to przede wszystkim i ci artyści, którzy będą występować, to nie są ci, którym będziemy dopłacać do emerytury. Także luzik. Można się bawić na spokojnie.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Pół do dziewiątej.

0: beautiful.
1: Ale przyznajcie, cudownie brzmi Anyma i Georgie. W RMF Max 20 minut przed godziną 9. Od dzisiaj mundial. No i z tej okazji zmartwychwstanie, wskrzeszenie legendarnego Brawo Sport.
2: I jest dokładnie tak, jak było kiedyś. Właśnie tak, jak pamiętacie Brawo Sport. W środku plakaty, terminarze, ciekawostki. No i Emanuel Olisadebe na okładce.
1: Też podobnie,
2: tak,
1: Jezu, Oli wzrusza.
2: Pięknie.
1: Aj, to jest tak, dokładnie tak, jak zwykle. Z miłością do piłki nożnej naszej, biało-czerwonej. Najłatwiej tę miłość budować na wspomnieniach. Pięknie, a jak nie macie wspomnień z Brawo Sport, to koniecznie zdobądźcie swoje własne z najnowszym numerem okolicznościowym. 9:19.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
11: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Błagam, powiedz, że ci się podoba.
1: Oczywiście. Ha! Mi podoba się każdy Dawid Podsiadło, w każdej wersji.
0: Asia mają z jej miłość do Dawida Podsiadło.
1: Jestem nieobiektywna tutaj.
0: Ja chciałbym wam jeszcze oprócz Dawida i Asi przedstawić Patryka. Patryk wczoraj wygrał na naszej antenie duże pieniądze.
2: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: 14 483 zł.
2: Bardzo dziękuję, bardzo.
3: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: A od dzisiaj wzruszeń będzie jeszcze więcej, bo do wygrania, uwaga, uwaga, uwaga, 25 tysięcy złotych.
1: To są bardzo łatwe pieniądze, tym łatwiejsze, że mamy dla was właśnie teraz super okazję. Najlepszą okazję, jaką możecie teraz trafić.
0: Jeżeli się zgłaszać, to w tym momencie lepszej opcji, słuchajcie, o poranku nie będzie. 150 razy mnożymy każde zgłoszenie. Wszystko po to, żebyście łatwiej weszli do finału, łatwiej znaleźli się w finale zabawy szyfr do wygranej, odgadli ten szyfr i wygrali 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło MAX pod 7327 właśnie teraz, a jeden taki SMS da ci 150 szans na wejście do finału.
0: Niepowtarzalna okazja. Najlepsza opcja. Wyślij MAX na 7327.

0: Jeszcze bardziej niż super. 4 minuty i 9 informacyjny flash za parę chwil, a w nim m.in. o gigantycznej akcji polskich służb. Zatrzymano prawie 2000 poszukiwanych osób. Szczegóły już za parę chwil.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie, bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
7: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
6: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
8: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: I po reklamie.

0: O 9 w RMF Max, krótko o tym, co najważniejsze. Michał Michta, zapraszam na Flash. Zaczynamy od gigantycznej akcji służb, w której wzięło udział ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali prawie 2 tysiące poszukiwanych osób.
1: A to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
0: Informował Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz szybko zaglądamy na kieleckie drogi i o szczególną uwagę prosimy kierowców. Są duże utrudnienia po tym, jak na Łódzkiej zmieniła się organizacja ruchu. Jesteśmy na łączach z naszym reporterem. Na miejscu jest Marcin Różec.
3: Tak, witam.
0: Marcin, jeździ się tu zdecydowanie gorzej.
3: Tak, to efekt zmian w organizacji ruchu, jakie wprowadzili drogowcy w związku z budową S74 przez Kielce. Są one znaczące. Przede wszystkim na fragmencie Łódzkiej przeniesiono ruch z jezdni południowej na północną. To oznacza, że w obu kierunkach wyjazdu i wjazdu do miasta jest tylko po jednym pasie. To na odcinku od skrzyżowania z Hubalczyków do Zagnańskiej. A to, jak można się było spodziewać, powoduje duże utrudnienia. Potem ruch ponownie wraca na obie jezdnie. Z kolei na skrzyżowaniach z Hubalczyków oraz Olszewskiego i Skrzetlewską są tymczasowe ronda. A na Olszewskiego wyłączono sygnalizację świetlną.
0: Dzięki za relację. Dodajmy, korkują się także ulice dojazdowe do węzła Skrzetle. Postoimy m.in. na Jesionowej. Słuchajcie RMF Max, z nami będziecie na bieżąco. A teraz krótko o pogodzie. Pierwsza część dnia w regionie świętokrzyskim pochmurna i deszczowa. Po południu będzie szansa na przejaśnienie i rozpogodzenia. Szczegóły zaraz po fleszu. Na terenie Skarżyska możecie dziś zaobserwować wzmożony ruch pojazdów strażackich. Głównie w rejonie ulicy 1 Maja oraz na drogach w kierunku Majkowa i zakładów Mesko. Powodem są zaplanowane do godziny 14.30 wojewódzkie ćwiczenia ratownicze. Jeden epizod będzie rozegrany także na terenie zalewu w Suchetniowie. I na koniec jeszcze jedna informacja. Włodarze tzw. Trójmiasta nad Kamienną dyskutowali o przepisach dotyczących budowy schronów. Prezydenci Ostrowca, Strachowic i Skarżyska zapowiedzieli inwestycje w poprawę bezpieczeństwa. To, jak zauważa prezydent Ostrowca, wymusza też ustawa.
4: Wiemy, że we wrześniu wchodzą nowe rozporządzenie ministra infrastruktury i będą nowe warunki techniczne. To też nałoży i na inwestorów, i na nas też przede wszystkim jako samorządy nowe zadania, ale też chcemy, przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, bo to się dla nas najbardziej liczy.
0: Mówił nam Artur Łakomiec, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Deszczowy początek dnia w województwie świętokrzyskim. W pierwszej części czwartku dominować będzie zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Sytuacja zacznie zmieniać się po południu. Prognozowane są wtedy większe rozpogodzenia. A opady ustaną, choć no gdzieniegdzie wieczorem jeszcze delikatnie może pokropić. Maksymalnie dziś będzie 17-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Ciśnienie, choć obecnie poniżej normy, powoli będzie rosło.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: 12 godzin i pierwszy mundialowy gwizdek.
5: Dzisiaj Meksyk RPA.
1: RPA. No a kto pamięta czasy Emanuela Olisa Debe, wie, że drużynie RPA można kibicować tak samo mocno jak naszym. RPA gola, jakby co.

0: i Zark w RMF Max. Genialna nuta w każdych okolicznościach, ale przyznajmy, że w okolicznościach czwartkowych, kiedy jesteśmy już coraz bliżej weekendu, to szczególnie przyjemnie brzmi. A jeszcze przyjemniej by brzmiała, jakby trochę ładniejsza pogoda była za oknami, ale już dobra, nie marudźmy. Wszystkiego mieć nie można. Poza tym może pogoda odbije przed weekendem. Zobaczymy. My się odbijamy z miejsca i ruszamy w stronę południa. Dawid Miązek, zapraszam was na Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy do 13. Z wami dzisiaj jestem Junior Caldera, za chwileczkę Sophie Ellis Baxter i Can't Fight This Feeling. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje. Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
3: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej i Miechowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl. Kaufland.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
6: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Playlista, co zrobić dzień.
12: Niech się dzieje.
11: RMF Max. Hity na maksa.
12: Hity na maksa.

And of beginning, that's the Joe w RMF Max. Dzisiaj piłkarskie emocje się zaczynają wielkie, ale my na chwilę jeszcze zostawmy ze sportu piłkę na boku i skupmy się na bieganiu, bo jeżeli są tu biegacze z nami, to słuchajcie, jest okazja w ten weekend trochę się poruszać w świętokrzyskim. W Jędrzejowie w tę niedzielę charytatywny bieg Wigo, druga edycja. Charytatywny, bo wszyscy, którzy wystartują, tak naprawdę wspierają młodych podopiecznych fundacji organizatora tego biegu, a do przebiegnięcia jest trasa 5 albo 10 kilometrów, także nic bardzo wymagającego. A są fajne nagrody dla startujących, na przykład voucher na lot samolotem, albo jak wystartujemy rodzinnie, to dla najszybszej rodziny jest pobyt w Zakopanem, w pensjonacie. Bieg w tę niedzielę w Jędrzejowie, start i meta przy ulicy Przemysłowej, a jak ktoś by chciał na przykład bliżej Kielc, to Bilcza w sobotę zaprasza na czwartą edycję bilczańskiej dychy, 10 kilometrów trasa po terenach rekreacyjnych Bilcza Park. Jeszcze dzisiaj zapisy są otwarte. Powodzonka wszystkim i tym, którzy biegną, i tym, którzy będą wspierać z fotela. U nas Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max.

0: Maestro Naweto i to jest Teddy Swims w RMF Max. A ciekawe, jak ten poranek wyglądał u Patryka, u tego Patryka, który wczoraj zgarnął pełną pulę w naszej zabawie. Ponad 14 tysięcy złotych.
1: Patryk!
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: Bardzo się cieszę.
2: Patryk, jakie to uczucie?
3: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: No i pięknie, brawa dla Patryka, ale ty dzisiaj też możesz być przeszczęśliwy, też możesz dziękować za dużą kasę, bo ruszamy z nową zabawą Szyfry do wygranej. No nową, starą, bo niektórzy pewnie sobie przypominają, że już u nas taka zabawa była. Zasady są proste do zgarnięcia. Jest 25 tysięcy złotych. Trzeba odgadnąć czterocyfrowy kod, ale my w tym odgadnięciu bardzo pomagamy. Zresztą niedługo pomożemy, bo za godzinkę pierwszą cyfrę naszego kodu zdradzimy. A do gry można wejść już teraz, żeby później nie przegapić. Hasło Max śli pod numer 7327 SMS-em za 369 albo wbijaj na rmfmax.pl. I dzisiaj po południu możesz mieć 25 tysięcy złotych więcej niż masz teraz. Proste, proste. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: 1,54 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Wake up! Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
3: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
5: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
18: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
19: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You. Bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
20: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
23: Deszczowy początek dnia w województwie świętokrzyskim. W pierwszej części czwartku dominować będzie zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Sytuacja zacznie zmieniać się po południu, prognozowane są wtedy większe rozpogodzenia. Opady ustaną, choć no gdzieniegdzie wieczorem jeszcze delikatnie może pokropić. Maksymalnie dziś będzie 17-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Ciśnienie, choć obecnie poniżej normy, powoli będzie rosło.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
24: RMF Max.
4: RMF Max.
24: RMF Max.

Smerczyk i Vito Bambino, Mam Talent w RMF Max. Wiemy na pewno, co w ten weekend będą robić bracia Kacperczyk. Wystąpią, i to już jutro, na ING Silesia Beats. Oni nie tylko tam występują, ale w ogóle mają własną scenę, na którą sami zaprosili swoich gości. To będzie m.in. Fuka i Soku, Kosma Król. To już jutro w Parku Śląskim w Chorzowie na ING Silesia Beats. Ostatnie wejściówki na tę imprezę, na której nie tylko bracia Kacperczyk, ale też Jason Derulo, Dimitri Vegas, John Newman i wiele innych gwiazd. Ostatnie wejściówki takie spod lady jeszcze dzisiaj w kanale nadawczym u nas do zgarnięcia. Słuchajcie po 17:00. MGK teraz z nami i Wiz Khalifa, Girl Next Door. RMF

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie.

0: O tym, co ważne, krótko i szybko o 10:00. Michał Michta, zapraszam na Flash. Prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC. Wizyta ma być też okazją do rozmów o bezpieczeństwie.
1: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta. Przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
0: Tyle, Paweł Żuchowski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz najświeższy raport strażaków dotyczący burz, które wczoraj po południu i wieczorem przeszły przez Świętokrzyskie. W sumie w regionie było 6 interwencji.
3: Najgroźniejszej sytuacji doszło w miejscowości Ksawerów w powiecie pińczowskim, gdzie drzewo przewróciło się na samochód, którym podróżowała kobieta. Poszkodowana została zabrana do szpitala.
0: Przekazał nam młodszy brygadier Kamil Ciepielewski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Strażacy interweniowali także w Nasławicach w powiecie sandomierskim. Tam przepompowywali wodę. Z kolei w miejscowości Gacki i Słupieckie w powiecie staszowskim zostali wezwani do budynku, w którym wskutek uderzenia pioruna doszło do spalenia instalacji elektrycznej i uszkodzenia komina. We Fleszu o 10:00 wracamy do zmian wprowadzonych dziś na ulicy Łódzkiej w Kielcach. Przypominamy szybko, zamknięta została południowa jej jezdnia na odcinku od Hubalczyków do Zagnańskiej. Ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jezdnią północną od strony elektrociepłowni.
4: Nieznacznie zmieni się lokalizacja dwóch przystanków autobusowych, zmieni się także organizacja ruchu pieszego i organizację ruchu na ulicach lokalnych.
0: Zapowiada Małgorzata Pawelec-Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tym rejonie uważnie patrzcie na znaki. A teraz jeszcze Skarżysko i ważne informacje związane z zamknięciem przez PKP kładki dla pieszych przy ulicy Pięknej. Z tego powodu wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych 2, 22 i 25.
5: Utrudnienia już notowaliśmy od jakiegoś czasu. Mieszkańcy zgłaszali nam rzeczywiście fakt, że remont kładki i wyłączenie tej kładki, która należy, przypominam, do kolei, powoduje utrudnienia i powoduje to, że mieszkańcy nie mogą się przemieszczać. I miasto wyszło z takiego założenia, że naszym mieszkańcom należy pomóc. Dodatkowe linie autobusowe zostały przekierowane, zostały zmieniony troszeczkę rozkład po to tylko, żeby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do swojego miejsca zamieszkania.
0: Informuje w RMF Max prezydent Skarżyska Arkadiusz Bogucki. A na koniec krótka zapowiedź. Ekstremalne rytmy. Pod takim hasłem w Jędrzejowie odbędzie się czwarty konkurs tańca. Impreza odbędzie się w Centrum Kultury 21 czerwca. Zgłoszenia przyjmowane są do najbliższego wtorku. To propozycja dla dzieci od 6 roku życia oraz dla młodzieży. Szczegóły są na stronie organizatora. Szaro i mokro w pierwszej części dnia, trochę rozpogodzeń po południu i wieczorem. Takie są prognozy na czwartek dla województwa świętokrzyskiego. Będzie umiarkowanie ciepło, maksymalnie 18 stopni. Odczuwalnie może być delikatnie mniej, zwłaszcza gdy mocniej zawieje wiatr. Ten okresami może być porywisty. Kolejne dni bez rewolucji w pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. W weekend więcej chmur i przelotne opady. Dopiero po weekendzie będzie cieplej i więcej słońca.
2: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: Lecimy w RMF Max z kolejną godziną Byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. Za chwilę powiemy, jaka jest pierwsza cyfra kodu, który otwiera walizkę z 25 tysiącami złotych. Ale na razie posłuchamy, co mówi ciało. Body Talk, Alef Arben i René Miller. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: No świetne to jest. Bob Sinclair, Kaiser, ich wspólny numer I Can't Wait w RMF Max. No ja też się już nie mogę doczekać pierwszego finału zabawy szyfr do wygranej. Wyobraźcie sobie, że stajecie przed walizką. W środku wiemy, że jest 25 tysięcy złotych i trzeba odgadnąć cztery cyfry szyfru otwierającego nam tę walizkę. Czy to jest łatwe? Raczej nie, ale z RMF Max jest dużo łatwiejsze. Po pierwsze, my zdradzamy pierwszą cyfrę tego szyfru. O, już w tej chwili mogę wam powiedzieć, że to jest cyfra 6. Zapiszcie to sobie, albo jak macie dobrą pamięć, to zapamiętajcie i już w finale będzie łatwiej, bo zaczyna się od 6. Już macie nie 4, tylko 3 cyfry do odgadnięcia. A poza tym w finale też będziemy podpowiadać. Coś tam będzie można sobie dokupić, jakąś podpowiedź. Także spokojnie, to jest prostsze niż myślicie, a nawet jak się trafić nie uda, to też was z pustymi rękami nie zostawiamy. No to tylko wejść do finału. A jak to zrobić? W jeden bardzo prosty sposób. Nie, przepraszam, w dwa bardzo proste sposoby. Albo SMS z hasłem MAX pod 7327 wysyłacie za 3,69, albo wbijacie na rmfmax.pl. No i jesteście w grze o 25 tysięcy złotych. 7327, hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
3: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: I po reklamie.
14: Muzyka zawsze po pierwsze.
15: Tu się czuję hity.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.

Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz, słuchacie RMF Max, a przypominajka, że jutro pierwsza w tym sezonie okazja, żeby nocą w wyjątkowej atmosferze pozwiedzać sobie zamek w Chęcinach. Noc na zamku w Chęcinach, edycja pierwsza, będzie nie tylko zwiedzanie z klimatem, z nutką grozy, bo to jednak po ciemku duchy się jakieś mogą pojawić, a nawet z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że na pewno się pojawią. Poza tym będą dodatkowe atrakcje, będzie teatr ognia, będą scenki teatralne, będą pokazy dawnych tańców, konkursy, zabawy, a po wszystkim jeszcze klimatyczne ognisko. Nocne zwiedzanie w Chęcinach startuje jutro o 21:00, trzeba się wcześniej zapisać, a z kolei w sobotę, pierwsza nie tylko w tym sezonie, ale pierwsza w ogóle w historii okazja, żeby nocą pozwiedzać zamek w Ćmielowie. Też z nutką grozy, też z duchami, też z tajemnicami, no i też z niezapomnianymi wrażeniami. Start w sobotę o godzinie 20:00 i tu też obowiązują zapisy.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
3: Hop, Benz, Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: I jak pani widzi?
11: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
9: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Kielcach w Galerii Korona.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo, Kielce, Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą,
14: przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
16: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
17: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
18: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
19: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: and leaving.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i...

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Szaro i mokro w pierwszej części dnia, trochę rozpogodzeń po południu i wieczorem. Takie są prognozy na czwartek dla województwa świętokrzyskiego. Będzie umiarkowanie ciepło, maksymalnie 18 stopni. Odczuwalnie może być delikatnie mniej, zwłaszcza gdy mocniej zawieje wiatr. Ten okresami może być porywisty. Kolejne dni bez rewolucji w pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. W weekend więcej chmur i przelotne opady. Dopiero po weekendzie będzie cieplej i więcej słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.

Anywhere, Rita Ora w RMF Max. Kto jest spragniony najświeższych informacji, no i też prognozy pogody, to też są ważne informacje, to ile nam zostało do 11. Ostatnie minuty, już niedaleko. O 11 punktualnie zaprosimy was na flash i świeżutką prognozę. A ile nam zostało do lata? Też już końcóweczka, mniej niż 2 tygodnie. Chociaż ostatnio patrząc na pogodę, to trudno było uwierzyć, że to już prawie lato, ale tak, to już jest ostatnia prosta i poczujemy lato już teraz, przedsmak lata. Lubię cię jak lato, modelki i włodarski w RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: O 11:00 krótko o tym, co najważniejsze. Michał Michta, zapraszam na Flash RMF Max. Czy czeka nas rewolucja w prawach pasażerów lotniczych? Trwają negocjacje między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych. Czego konkretnie dotyczą?
2: Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
1: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Słuchacie RMF Max.
1: Sąd rodzinny zajmie się sprawą 14-latka z powiatu opadowskiego, który groził innym w sieci na tle narodowościowym. Jego miejsce zamieszkania ustalili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak dowiedziało się RMF Max, chłopiec niepokojące treści zamieszczał od kilku miesięcy. Funkcjonariusze zabezpieczyli jego telefon i komputer. W przedpołudniowym flaszu szybko przenosimy się na ulicę Kielc. Drogowcy ogłosili przetarg na remont fragmentu ulicy Ściegiennego. To będzie już 8 w tym roku remont nakładkowy. Z nami w studiu jest już Marcin Różec.
4: Tak, jestem.
1: Który fragment Ściegiennego idzie do remontu?
4: Prace będą prowadzone od wysokości Wojewódzkiego Domu Kultury do skrzyżowania z ulicami Mała Zgoda i Mariana Sołtysiaka-Barabasza razem ze skrzyżowaniem.
1: A co ma się zmienić?
4: Zaplanowano nowe warstwy asfaltu, punktową wymianę krawężników i prace brukarskie przy przejściach dla pieszych. Najbardziej uciążliwe roboty, takie jak frezowanie i układanie asfaltu, będą odbywać się nocą od godziny 18 do 5 rano.
1: I dodajmy, będzie także nowość.
4: Chodzi o buspas po wschodniej stronie jezdni na blisko 250 metrach w kierunku centrum oraz reorganizację miejsc postojowych. W okolicy skrzyżowania z ulicą Miodowicza powstanie nowa zatoka postojowa z limitem do 30 minut.
1: Tyle od Marcina. W Starachowicach ruszył alert miejski. To system powiadomień SMS i mailowych do zgłoszenia usterek oraz problemów w mieście. Numer znajdziecie na stronie miasta. Można też skorzystać ze strony naprawmy.starachowice.eu. W przedpołudniowym flaszu na koniec jeszcze odrobina kultury. Księżyc nad Buffalo to tytuł najnowszej sztuki w Teatrze imienia Żeromskiego. Premiera już w weekend. Z mikrofonem byliśmy na ostatnich próbach.
5: Jak to farsa ma akcję bardzo głupią, no bo na tym polega ten gatunek, że mamy naiwnych bohaterów, którzy wpadają w jakąś sieć intryg i pomyłek. Natomiast wydaje mi się, że sama fabuła i temat tego spektaklu jest faktycznie mądry i zaskakująco głęboki.
6: Jestem Cyrano de Bergerac!
1: Opowiadał reżyser Tadeusz Kabicz. Teraz już najnowsza prognoza pogody. Po południu opady zanikające. Po pochmurnej pierwszej części dnia ta druga przyniesie nam przejaśnienia i rozpogodzenia. Maksymalnie w Świętokrzyskiem dziś 17-18 stopni. Po zmierzchu 14, w nocy od 8 do 10. Jutro zachmurzenie umiarkowane okresami dłuższe, a więc nieco więcej słońca. Temperatura podobna. Czasem słabe przelotne opady deszczu. Weekend niestety może być mokry. Więcej pogodnego nieba i nieco cieplej w przyszłym tygodniu.
3: W każdej chwili Max nadaje hit.
7: Widzę, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Komornika. No, oczywiście pozdrawiamy, ale jakby co, to nie zapraszamy. Męskie granie orkiestra nareszcie otwiera nam godzinę 11 pod nareszcie mundial, który dzisiaj rusza. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Perfect, czyli Olivia Rodrigo w RMF Max. Dzisiaj startuje mundial, słuchajcie, który podobno nikogo nie obchodzi, bo daleko, bo mecze w nocy, bo mnóstwo przypadkowych ekip. Ale wiecie, jak to jest z mundialem. Dzisiaj mówimy, mam te mistrzostwa w FIFA, a później będzie, a co ty taki niewyspany? A, bo oglądałem Urugwaj z Curaçao i Nową Zelandię z Egiptem. No to pod to przyjemniejsze oglądanie może przydałby się większy telewizor, albo wygodniejsza kanapa, może pojemniejsza lodówka, jak przyjdą goście na kibicowanie. 25 tysięcy starczy na wszystko i jeszcze zostanie. Tyle możesz dzisiaj zgarnąć w nowej zabawie szyfr do wygranej. Wyślij wiadomość pod 7327. W treści wpisz tylko max. Kosztuje to 3,69, które możesz zamienić w 25 tysięcy złotych. A jak nie SMS-em, to po prostu wbij na rmfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
18: I po reklamie.

Ray i Where's My Husband w RMF Max. No to teraz bardziej Where With My Husband, gdzie się wybrać z mężem, z rodziną, albo po prostu w gronie znajomych. Kolejna przedweekendowa polecajka. Słuchajcie, tym razem Starachowice, a w Starachowicach festiwal street foodu trzydniowy, także jak macie ochotę spróbować jedzenia z food trucków z bardzo różnych zakątków świata. Kuchnia europejska, włoska, francuska, kuchnia azjatycka, ale też na przykład rzadziej spotykana kuchnia południowoamerykańska. Będzie można coś z tamtych stron spróbować. Do tego atrakcje dla najmłodszych i dużo dobrej muzyki. Tak to będzie wyglądać na placu, na szlakowisku w Starachowicach od jutra do niedzieli. Smacznego. Andy Dust z Harrisem i Zokaria. Lecimy dalej z końcówką przedpołudnia czwartkowego w RMF Max.

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Sezon na muzyczne festiwale już oficjalnie można uznać za otwarty. Jutro startuje ING Silesia Beats w Chorzowie z Jasonem Derulo, z Johnem Newmanem, z Dimitri Vegasem i z ponad w ogóle setką artystów na 9 scenach będzie się działo, no i będzie tam mocna reprezentacja RMF Max na miejscu, a ostatnie wejściówki spod lady jeszcze do zgarnięcia dzisiaj w kanale nadawczym po 17. Ale też przypominajka, że w Malborku w sobotę kolejna odsłona Lata na Maxa, naszej letniej trasy koncertowej. Wilki na scenie, Mortal i na deser jeszcze Ola Bieniasz z DJ-skim setem. Kto ma blisko albo kto będzie w pobliżu Malborka, bo na przykład po drodze nad morze się można zatrzymać, to koniecznie wbijajcie wstęp wolny. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
6: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Zapraszamy. Skoda Auto Route, Kielce, ulica Krakowska 283.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Wyj głośniej.
14: Miej fan.
13: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet. Autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric. Do domu i biura. Klimanet.pl.
16: Po południu opady zanikające. Po pochmurnej pierwszej części dnia ta druga przyniesie nam przyjaśnienia i rozpogodzenia. Maksymalnie w Świętokrzyskiem dziś 17-18 stopni. Po zmierzchu 14, w nocy od 8 do 10. Jutro zachmurzenie umiarkowane okresami dłuższe, a więc nieco więcej słońca. Temperatura podobna. Czasem słabe, przelotne opady deszczu. Weekend niestety może być mokry. Więcej pogodnego nieba i nieco cieplej w przyszłym tygodniu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
14: Hit na maksa!
13: RMF Max!
14: RMF Max!

Turn the Lights Off, Justy Jackstyle i Jon. To jest RMF Max. Słuchajcie, Maja Chwalińska, nasza sensacja z French Open, otrzymała od ministra sportu specjalne stypendium. Będzie teraz dostawać 10 tysięcy złotych co miesiąc. No, oczywiście fajnie, ale bardzo by się przydało Mai to takie stypendium przed Rolandem Garrosem, kiedy nie miała pieniędzy na treningi i na wyjazdy, a nie po, kiedy zgarnęła w Paryżu 6 milionów złotych. No, ale przed to jeszcze nikt jej nie znał i minister nie mógłby sobie zrobić ładnego zdjęcia. W Ministerstwie Sportu, słuchajcie, wychodzą z założenia, że trzeba wspierać młodych, nieznanych polskich sportowców, zwłaszcza wtedy, jak są już znani. Roxy z White'em 2115. Chciałam ciebie więcej. RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
4: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
5: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
6: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wielosztuki w RTV.

0: O 12 już szybki strzał informacji. Michał Michta, zapraszam na Flash RMF Max. Szymon Marciniak, którego pamiętamy z Mundialu 4 lata temu w Katarze, a wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. W gronie arbitrów Tomasz Kwiatkowski. To polscy sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
1: Najważniejsze, zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
0: Mówił Michał Listkiewicz, były prezes PZPN. A do sportu, ale w wydaniu lokalnym wrócimy za chwilę. Nie odchodźcie od radia.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz szybki przegląd pozostałych tematów. 101 poszukiwanych osób wpadło w województwie świętokrzyskim podczas szeroko zakrojonej dwudniowej akcji wymierzonej w ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W tym gronie byli ścigani listami gończymi do odbycia kary pozbawienia wolności oraz przebywający nielegalnie na terytorium naszego kraju. To był element ogólnopolskiej akcji. Jak już mówiliśmy o poranku, w całym kraju wpadło niemal 2000 poszukiwanych osób. Prezydenci Skarżyska, Starachowic i Ostrowca rozmawiali o tzw. ustawie schronowej. Chodzi o przepisy, które obligują samorządy do inwestowania w bezpieczeństwo na wypadek zagrożenia.
3: Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że samorządowcy robią wszystko, żeby takie bezpieczeństwo zapewnić i na naszym poziomie możemy czuć się bezpieczni. Oczywiście we wrześniu wchodzi nowa ustawa schronowa czy nowelizacja ustawy schronowej, więc wtedy będziemy mogli mówić już o takich konkretnych działaniach.
0: Mówi Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska. Przyznaje jednak, że do zrobienia jest dużo.
3: I tutaj nie możemy czarować rzeczywistości, nie jest najlepiej, ponieważ przez wiele lat ten temat był zażegnany, 30 lat nie działo się w tym zakresie nic. Natomiast my w tym momencie, ale nie tylko my, bo w całej Polsce tego typu spotkania się odbywają, próbujemy temat zrozumieć, próbujemy temat przygotować.
0: Tyle prezydent Skarżyska. Zgodnie z zapowiedzią wracamy jeszcze do sportu. Korona Kielce nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie w Białymstoku. Poznaliśmy terminarz rozgrywek. Podopieczni Jacka Zielińskiego na początek zagrają z Jagiellonią. Ten mecz odbędzie się w weekend od 24 do 26 lipca. Potem Korona zagra u siebie z Górnikiem Zabrze, następnie ugości Legię Warszawa. Kolejny mecz na wyjeździe z Widzewem Łódź. W piątej kolejce do Kielc przyjedzie Motor Lublin. A na koniec krótko Sandomierz. Na Małym Rynku powstanie nowa fontanna. Miasto ma już pozwolenie na budowę, teraz stara się o dofinansowanie. A jak ma wyglądać ta nowa fontanna?
4: Będzie nawiązywać do tradycji produkcji szkła w Sandomierzu. Główne elementy to szklane, podświetlane bloki o różnych wysokościach. Obok nich pojawią się też dysze wodne. Przewidziano także nowe nasadzenia roślin i kwiatów.
0: Informował Marcin Różyc. Popołudnie przyniesie poprawę pogody. Na mapach meteo widać przejaśnienia i rozpogodzenia, ale gdzieniegdzie delikatnie może jeszcze pokropić. Maksymalnie w Świętokrzyskim od 16 do 18 stopni, w nocy około 9. Wiatr czasem mocniejszy, chwilami może dokuczyć. Ciśnienie poniżej normy, ale powoli rośnie. A powyżej 20 stopni u nas dopiero po weekendzie. Piątek, sobota i niedziela jeszcze z chmurami i przelotnymi opadami, no choć jutro ma być nieco więcej rozpogodzeń.
5: No to na start popołudnia bierzemy głęboki oddech i coś na fajne wychillowanie. Bauza i Magnetic. Dawid Miązek, RMF Max. Zapraszam.

0: Sorry Papi, Topiki, Becky G. Słuchacie RMF Max. Mówiliśmy wcześniej o tym, że chętnych na kredyty hipoteczne jest trochę więcej ostatnio. No i z jednej strony fajnie, bo to jednak, bo fajniej na swoim, nawet jeśli bank jest współlokatorem przez 30 lat. A z drugiej strony, no, najmniej przyjemną częścią kredytu jest to, że co miesiąc jednak tę ratę płacić trzeba. Ale co gdyby nagle z kuchni ktoś nam się wychylił i powiedział: proszę, masz tu hajs na parę rat do przodu, ulżyj sobie. No po pierwsze się byśmy zdziwili, bo co gość robi w mojej kuchni, ale po drugie byłaby radość, prawda? No to właśnie my się tak wychylamy i mówimy: mamy dla ciebie 25 tysięcy na raty, na wakacje, na remont, na co chcesz. W nowej zabawie szyfry do wygranej. A jeszcze z łazienki ktoś wychodzi i mówi: teraz 200 razy większa szansa na ten hajs, bo odpalamy rundę bonusową. Każdy SMS z hasłem Max pod 7327 wysłany za 3,69 i każde zgłoszenie online na rmfmax.pl. My teraz pomnożymy 200 razy w naszym systemie, ale tylko przez 10 minut, więc nie czekaj, żeby 25 koła nie przeszło koło nosa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
20: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
21: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
22: A
2: oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
19: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu Gdzie się widzisz jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
1: Beautiful przed momentem Anima i Georgie, słuchacie RMF Max, a czy takich nut chcielibyście posłuchać na nowiutkich AirPodsach 4? No to studentko, studencie, absolwencie, przyszła studentko, przyszły studencie, jeśli chcesz wszystko lepiej słyszeć na słuchawkach, na AirPodsach, no to najpierw daj znać, gdzie się widzisz, a konkretnie gdzie się widzisz po studiach. O to chodzi w naszym konkursie, na który zapraszam na www.rmfmax.pl. Tam trzeba jakoś ciekawie odpowiedzieć na to, no takie podchwytliwe dosyć pytanie, gdzie się widzisz po studiach, bo tyle jest opcji przecież. Mam nadzieję, że mnie jakoś fajnie zaskoczycie, a kto zaskoczy mnie najbardziej, ten zgarnia AirPods 4. rmfmax.pl, tam zapraszam. Pamiętajcie, żeby na stronie zaznaczyć sobie, że słuchacie RMF Max w Świętokrzyskim, no bo inaczej się konkurs nie wyświetli.
0: Sponsorem konkursu Gdzie się widzisz jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Popołudnie przyniesie poprawę pogody. Na mapach meteo widać przejaśnienia i rozpogodzenia, ale gdzieniegdzie delikatnie może jeszcze pokropić. Maksymalnie w Świętokrzyskim od 16 do 18 stopni, w nocy około 9. Wiatr czasem mocniejszy, chwilami może dokuczyć. Ciśnienie poniżej normy, ale powoli rośnie. A powyżej 20 stopni u nas dopiero po weekendzie. Piątek, sobota i niedziela jeszcze z chmurami i przelotnymi opadami, no choć jutro ma być nieco więcej rozpogodzeń.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.

I like the way you kiss me. Artemas oczywiście i tym numerem od Artemasa żegnamy się już powoli z Byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Pora obiadowa się zbliża, także za chwileczkę i wszystko gra, za chwileczkę Ania z Fiołasem. No i pierwszy po długiej, długiej przerwie finał zabawy szyfr do wygranej. Będą emocje na pewno. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro. Dawid Miązek, trzymajcie się, pa. Jeszcze Martin Garrix ode mnie, z Edem Sheeranem, Repeated.

0: Reklama.
1: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Solo. Kielce. Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
5: O 13:00 szybki flash i najnowsza prognoza pogody. Michał Michta, zaczynamy. Jutro na polskim niebie będzie można zobaczyć samoloty F-35. Te nowe polskie maszyny wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. A dziś jutro na drogach Warmii i Mazur pojawią się kolumny pojazdów wojskowych. To w ramach ćwiczeń Dzielny Dzik 26. Stąd apel rzecznika Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
6: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych.
5: Apelował major Karol Frankowski.
4: Słuchacie RMF Max.
5: O 13:00 szybko zaglądamy na trwające właśnie obrady Rady Miasta Kielce. Miejscy radni nie podejmą dziś rezolucji z apelem do ukraińskich władz samorządowych o zmianę nazwy ulicy Bandery w partnerskim mieście Winnica. To była inicjatywa PiSu. Dyskusja o tym, czy do porządku obrad należy wprowadzić podjęcie tej rezolucji, była pełna emocji i trwała ponad 2 godziny. Nie brakowało politycznych zarzutów i wzajemnych oskarżeń. W to czwartkowe popołudnie jesteśmy z Wami za kierownicą. Przypominamy, południowa jezdnia ulicy Łódzkiej w Kielcach została zamknięta. Powód to przygotowania do budowy trasy S74. Ruch w obu kierunkach możliwy jest jezdnią północną, czyli od strony elektrociepłowni.
7: Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe, tymczasowe oznakowanie. Natomiast do kierowców podróżujących tranzytem apelujemy o rozważenie możliwości wyboru alternatywnych tras.
5: Apelowała Małgorzata Pawelec-Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niebezpieczne zdarzenie na Krajowej 70C4 w miejscowości Przełom Kołomniowa. Na samochód osobowy spadło drzewo. Uszkodzony został dach i tylna szyba pojazdu. Do podobnego, choć groźniejszego w skutkach zdarzenia, jak informowaliśmy, doszło także wczoraj wieczorem w miejscowości Ksawerów w powiecie pińczowskim. Podczas burzy drzewo spadło na auto, którym podróżowała kobieta. Została ona zabrana do szpitala. A jeszcze info sprzed chwili. Jak przekazali nam właśnie drogowcy, na S7 w Skarżysku przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się prawym pasem. Na kieleckich uczelniach rozkręca się rekrutacja. Studentów kuszą sprawdzonymi kierunkami, ale także nowościami. Na Politechnice taką nowością jest inżynieria zarządzania produkcją i jakością. Politechnika startuje też z nowym projektem naukowym. To platforma PowerMat. Za prawie 1,5 miliona złotych dotacji powstanie cyfrowa baza danych dla bezpieczeństwa energetycznego.
8: Bezpieczeństwo w tej chwili jest bardzo ogólnym pojęciem, bo obejmuje nie tylko obronność, nie tylko wojsko, ale bardzo ważnym elementem jest energetyka.
5: Mówił rektor Politechniki Zbigniew Koruba. Teraz pora już na prognozę pogody. Popołudnie i wieczór przyniosą nam przejaśnienia i większe rozpogodzenia, ale gdzieniegdzie jeszcze słabo może pokropić. Wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty zachodni. Maksymalnie dziś do 17-18 stopni. Ciśnienie choć spadło nam ostatnio poniżej normy, teraz powoli będzie rosło. Biometr będzie niekorzystny. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, temperatura będzie zbliżona. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Padać ma także w weekend.
9: I tak zrobiło nam się po 13:00. Ania Wojtkowiak, cześć! Z Bledką się witam, no i zapowiadam, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Pogoda bawi się dzisiaj z nami chyba w trafiony, zatopiony. Daleko stąd.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, czyli kolejny utwór, który dorzucamy do tego pieca z najgorętszymi hitami lata. Tymczasem dzisiaj mega gorącym newsem jest oczywiście rozpoczynający się Mundial 21, mecz Meksyk-RPA. Tymczasem płaczą ci wszyscy, którzy chcieliby oglądać mecze na żywo, bo wiadomo, że tym razem trzeba będzie zarywać noce, ale to jest fantastyczna informacja. Dziewczyny, chociaż raz mamy jakąś dłuższą perspektywę, że naprawdę to nie my będziemy musiały wstawać do małego w nocy. Max. Bo skoro on już nie śpi i kibicuje, to wreszcie można z tego realnie skorzystać. Purple Disco Machine zaraz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
11: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
10: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Nice to feed you. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
19: I po reklamie.

0: i Back to Friends w RMF Max. Słysząc tę piosenkę, nie ukrywam, że wzruszam się, zwłaszcza, że po wczoraj cały czas ten obrazek mam przed oczami.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Cholernie się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy. Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: Było słychać, Patryk wygrał 14 483 zł. Tyle zgarnął z naszego konta i powiedział, że kupuje nową furę swojej córce. A co powiecie na to, że dzisiaj jest u nas do zgarnięcia 25 tysięcy z naszych walizek z pieniędzmi? Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a jak do Was zadzwonimy, to odgadnąć szyfr, który otwiera naszą walizkę i wtedy zgarniacie tę kasę. 7327 SMS o treści MAX. Bawcie się z nami!

0: How Does It Feel, Dub Dogs i Zark w RMF Max. No dobrze nakręcają ten czwartek, bo pogoda dzisiaj średnia nastraja. Za chwilkę prognoza i wiemy, że nad wieloma województwami armagedońskie chmury dzisiaj będą się roztaczać. Natomiast warto od razu pomyśleć o tym, co się będzie działo, jak już ten deszcz spadnie i przygrzeje. RMF Max. Grzybiarze wiedzą, o czym mówię. Za chwilkę Dinoro i In My Mind.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltaren!
6: Kto?
7: Woltaren!
8: Woltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu.
15: Najlepszy program do słuchania w pracy.
11: W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Castorama.
21: Teoria.
20: I praktyka.
21: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
20: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
23: Zapraszamy. Skoda Auto Route, Kielce, ulica Krakowska 283.
24: Skoda. I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Popołudnie i wieczór przyniosą nam przejaśnienia i większe rozpogodzenia, ale gdzieniegdzie jeszcze słabo może pokropić. Wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty zachodni. Maksymalnie dziś do 17-18 stopni. Ciśnienie choć spadło nam ostatnio poniżej normy, teraz powoli będzie rosło. Biometr będzie niekorzystny. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, temperatura będzie zbliżona. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Padać ma także w weekend.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Można przy nim wziąć głęboki wdech. The First Time, Damiano Dawid w RMF Max. A może to będzie wasz pierwszy raz, grzybiarze? Właśnie pojawił się muchomor rdzawo-brązowy, czyli grzyb, który zazwyczaj nie ląduje w koszyku, a szkoda, bo jest jadalny i co ciekawe, nazywany jest przez ekspertów panienką. Ma sporo dobrych właściwości dla naszego organizmu, tylko nie można się pomylić, bo ta panienka no nie ma falbanki. Chociaż powiem szczerze, no idąc do lasu i szukając panienki, ja nie wiem, no ja bym uważała.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Lepiej spokojnie się rozmarzyć przy takich hitach jak ten. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk, świeżuteńki w RMF Max.

0: Reklama.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
11: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
15: Zdrowit. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
17: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
18: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
19: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
20: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
21: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Najnowsze informacje z kraju i z regionu we Fleszu RMF Max o 14. Michał Michta, zaczynamy. Łódź dołączyła do miast, nad którymi jutro przelecą najnowsze polskie samoloty bojowe F-35. Chwilę po 9 wystartują z bazy w Łasku i polecą nad Trójmiasto. Ten dźwięk nad Westerplatte usłyszeć będzie można około 9.45. Potem Warszawa, około 10.09 wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Następnie F-35 polecą do Krakowa. Nad Wawelem będą o 10.35. Zawrócą nad Łódź i 10 minut później będą nad tym miastem.
2: Słuchacie RMF Max.
1: O 14.00 szybko zaglądamy na ulicę Kielc. Korkuje nam się miejscami łódzka, na której zamknięto dla ruchu południową jezdnię. I to na odcinku od Hubalczyków aż do rejonu Zagnańskiej. Ruch w obie strony odbywa się jezdnią północną. Tu kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdą stronę. Do tych zmian wrócimy w kolejnym fleszu. Przypominamy jeszcze o utrudnieniach na S7 w Skarżysku. Tam, jak mówiliśmy godzinę temu, przewróciła się ciężarówka. Z najnowszych informacji wynika, że na obu jezdniach w miejscu zdarzenia ruch odbywa się jednym pasem. I zostajemy w Skarżysku. Są zmiany w kursowaniu autobusów. Dla linii numer 2, 22 i 25 wprowadzono wjazd na ulicę Podemłynek. To reakcja na decyzję PKP o zamknięciu kładki dla pieszych przy ulicy Pięknej.
3: Zmiany są wprowadzone do 1 lipca. Wtedy, przypominam, będzie darmowa komunikacja miejska. Natomiast również w tej darmowej komunikacji miejskiej tam są uwzględnione, tak jak zrobiliśmy to troszkę jakby do przodu, czy przewidując, że może się coś zadziać i tam te rozkłady będą poszerzone.
1: Mówi prezydent Skarżyska Arkadiusz Bogucki. Przypomnijmy, kolejarze zamknęli kładkę ze względu na jej zły stan techniczny. A to jest Flash RMF Max w czwartek o 14. W tym sezonie letnim nad zalewami Umer i Kaniów w gminie Zagnańsk nie będzie ratowników. Powodem są pieniądze. Jakie konkretnie? O tym już nasz reporter Marcin Różyc.
4: Samorząd tłumaczy decyzję znacznym wzrostem kosztów zabezpieczenia kąpielisk. Według danych gminy obsługa jednego miejsca to obecnie około 1600 zł dziennie. Koszty w ciągu 3 lat wzrosły o prawie 60%. Rada gminy poparła rezygnację z ratowników po wspólnym posiedzeniu komisji.
1: A decyzja budzi duże kontrowersje.
4: Tak, mieszkańcy obawiają się o bezpieczny wypoczynek w obu tych miejscach, a ratownicy tłumaczą, że ceny wynikają z rosnącej płacy minimalnej i inflacji, a środki od gminy od lat się nie zmieniają. Nad zalewami trwają przygotowania do sezonu, jednak oficjalnie nie będzie kąpielisk. Bez ratowników nie można prawnie otworzyć kąpieliska ani miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
1: A na koniec krótka zapowiedź z Sandomierza. W sobotę na plac 3 maja wróci potańcówka miejska. O 19 rozpoczną się 3 godziny z tańcem i muzyką pod gołym niebem. Wstęp będzie bezpłatny. W prognozach na resztę czwartku mamy trochę przejaśnień i rozpogodzeń, ale lokalnie w Świętokrzyskiem może jeszcze słabo pokropić. Maksymalnie 17-18 stopni. Odczuwalnie może być delikatnie mniej, zwłaszcza gdy wiatr wiać będzie mocniej. Na okresami według prognoz może być porywisty. Kolejne dni bez rewolucji w pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. W weekend więcej chmur, możliwe przelotne opady. Więcej słońca i trochę cieplej będzie po weekendzie.
5: Bez kawy? Nie jedziemy dalej, ale do tego. Milky, a jakże! I tak z przyjemnościami i hitami w głośnikach słuchacie RMF Max, Ania Wojtkowiak, witajcie, zostaje z wami do 17. Andy Dust czy Kungs? To jeszcze w pierwszym kwadransie. Dzień dobry po drugiej!

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kong, Stanelu Islandem. No nie sposób przy nich usiedzieć spokojnie. Zresztą dzisiaj te ćwiczenia tak zwane śródlekcyjne, śródzajęciowe są bardzo polecane. Dobrze jest wstać od biurka, trochę się porozciągać. Generalnie biometr niekorzystny, więc pomóżmy sobie aktywnością. Chociaż powiem szczerze, mód to jest bardziej taki, jak ostatnio powiedziała Maja Chwalińska. No teraz będę spać, teraz będę jeść. Więc dobre przyprawy do czwartku zaraz polecą z głośnika. Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku.
1: Reklama.
2: Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
12: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
13: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
16: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
20: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
21: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
23: I po reklamie.
24: Najlepiej zmiksowana playlista.
25: Say no more.

Błyszczeli z głośnika Gimp, Skukon, Jonathan, Ty masz w RMF Max. Tymczasem co ma Donald Trump? Bo jedni mówią, że tupet, inni, że czelność, a jeszcze inni, że rozmach. Jednak mimo wszystko szykują się 80. urodziny Donalda Trumpa. 14 czerwca to będzie wydarzenie, jakiego jeszcze Ameryka nie widziała. Oktagon w ogrodach Białego Domu. Ja się nie dziwię, że zaproszony został prezydent Nawrocki, naprawdę. No, tym bardziej, że słuchajcie, 4000 miejsc przygotowano, żeby zasiadać i oglądać tę walkę w oktagonie. A najlepsze jest to, że z gabinetu owalnego będą wychodzić zawodnicy, żeby tę walkę stoczyć. Jak to było kiedyś, chleba i igrzysk, to teraz Trump zamienił to na popcornu i w wrestlingu. To Ed Sheeran.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. Monolitkielce.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Mix Profeska.
18: Nikt nie gra lepiej.
17: Slay.
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
19: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
20: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2+1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
23: W prognozach na resztę czwartku mamy trochę przejaśnień i rozpogodzeń, ale lokalnie w Świętokrzyskiem może jeszcze słabo pokropić. Maksymalnie 17-18 stopni. Odczuwalnie może być delikatnie mniej, zwłaszcza gdy wiatr wiać będzie mocniej. A okresami według prognoz może być porywisty. Kolejne dni bez rewolucji w pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. W weekend więcej chmur, możliwe przelotne opady. Więcej słońca i trochę cieplej będzie po weekendzie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Beautiful. Aloy Black i Hey Sun w RMF Max. No ja teraz w takim razie córki, synowie, bracia i siostry z mocną poradą. Za chwileczkę flash i będzie o tym, co najważniejszego dzieje się w naszej...

0: Reklama.
1: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert.

0: gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
1: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
0: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.

0: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
1: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
2: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZDZ dla młodzieży w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
7: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dmbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: O 15:00 krótko i szybko o tym, co ważne. Michał Michta, zapraszam na popołudniowy flash. Do końca dnia na północy i zachodzie kraju może mocno padać, do tego silny wiatr. Jutro z kolei burze we wschodniej Polsce, nadal poniżej 20 stopni. Cieplej będzie w przyszłym tygodniu, a do pogody wrócimy zaraz po fleszu. Teraz sprawdzamy najnowsze ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,98. Olej napędowy będzie za maksymalnie 6,37.
18: Słuchacie RMF Max.
17: Kierowcy mierzą się ze zmianami wprowadzonymi na ulicy Łódzkiej w Kielcach. Tam mamy spore korki. W popołudniowym fleszu szybki raport i ważne informacje o zmianach od naszego reportera Marcina Różyca.
19: Przede wszystkim na fragmencie Łódzkiej przeniesiono ruch z jezdni południowej na północną. To oznacza, że w obu kierunkach wyjazdu i wjazdu do miasta jest tylko po jednym pasie. To na odcinku od skrzyżowania z Hubalczyków do Zagnańskiej. A to, jak można się było spodziewać, powoduje duże utrudnienia. Z kolei na skrzyżowaniach z Hubalczyków oraz Olszewskiego i Skrzetlewską są tymczasowe ronda, a na Olszewskiego wyłączono sygnalizację świetlną.
17: Dodajmy, korkuje nam się również 1 maja, którą wielu kierowców omija ulicę Łódzką. Teraz krótko o Skarżysko. Kolejne miejsca do zabawy w mieście będą rozbudowane. Podpisane są już umowy na inwestycje przy szkołach numer 1 i 8. To projekty z budżetu obywatelskiego. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej ma już 8 lat. Dziś żołnierze obchodzili swoje święto.
20: W
11: bardzo ważny dzień, chyba najważniejszy dla żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W tym roku już jest to 8 święto, ponieważ 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej swoje formowanie rozpoczęła od 1 stycznia 2018 roku. No i po dziś dzień można powiedzieć, że jesteśmy już ukompletowani omalże w 100%, bo ten odsetek to jest ponad 90%.
17: Mówił nam Daniel Woś z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obecnie służy w niej około 2000 żołnierzy. A na koniec pora na kulturę. Teatr Żeromskiego zaprasza na premierę. W ten weekend na deskach teatru wystawiona będzie farsa Księżyc nad Buffalo. To historia o aktorach, których interes idzie nie tak, jak tego chcieli.
14: Lata 50. w naszym spektaklu to jest szara codzienność. Codzienność trupy aktorskiej, która boryka się ze swoimi problemami, a wejście na scenę, wejście w postać jest swego rodzaju kolorem w ich życiu. I tak właśnie w tym przypadku jest i będzie w spektaklu.
17: Opowiadał scenograf Mateusz Karolczuk. Za niespełna pół godziny o 15.30 pierwszy tego popołudnia mistrzowski flash sportowy. Bądźcie z nami. W prognozach na resztę popołudnia i wieczór mamy przejaśnienia i rozpogodzenia, ale lokalnie może jeszcze pokropić. Maksymalnie dziś od 16 do miejscami 18 stopni. Po zmierzchu 14 kresek, w nocy od 8 do 10. Jutro zachmurzenie umiarkowane okresami duże, powinno być nieco więcej słońca, ale temperatura będzie podobna. Czasem słabe przelotne opady deszczu. Weekend mokry i w szarych barwach. Więcej słońca i cieplej w przyszłym tygodniu.
18: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
20: To jest pogoda na poprawę kondycji. Bo albo trzeba trochę podbiec, żeby nie zmoknąć, albo trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby znaleźć kalosze i płaszcz. Niezbędne w wielu miejscach Polski dzisiaj. A tym, którzy biegną dziś od rana, powiem, dajcie se, rozciągamy teraz czas na przyjemności. Justin Bieber, za momencik Dawid Podsiadło, Ania Wojtkowiak. Cześć po 15.

0: szczęście, nie tylko przy Dawidzie, ale także z RMF Max. No umówmy się, bo jakbyście inaczej nazwali to.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy.
0: A jak? Patryk wygrał 14 483 zł. A dzisiaj do wygrania jest 25 tysięcy. I to od teraz startujemy z rundą bonusową, bowiem po 16 chcemy wam rozdać te pieniądze. Wystarczy otworzyć walizkę, w której schowaliśmy tę gotówkę. 25 tysięcy złotych. I jest tylko jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Skoro 25 tysięcy złotych jest w walizce, to a jak? Pomnóżmy 250 razy każde wasze zgłoszenie wysłane od teraz. 25 tysięcy na remont, na samochód, na zabieg, na wyjazd, na co tylko chcecie. 7327 SMS o treści MAX.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Auto Rut, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
14: I po reklamie.

0: Jeśli ktoś ma średni czwartek, to właśnie tak z Eminemem staramy się go odmienić. Abracadabra, czyli Houdini za nami w RMF Max. No tymczasem Juniorini, czyli Baron Trump, najmłodszy syn prezydenta Donalda Trumpa, idzie w ślady ojca, no i próbuje swoich sił w biznesie. Ma 20 lat i założył markę napojów Solos razem z grupą bliskich przyjaciół, także z Florydy rzecz jasna. Chłopaki w wieku od 19 do 23 lat, tak mniej więcej. No, napoje, słuchajcie. Ciekawe, czy będą gasić pragnienie tak samo, jak ojciec kończy wojny. Ja tylko w ten sposób chciałam przypomnieć o nawadnianiu. Pamiętajcie, to ważne. Weźcie sobie szklankę wody i do przodu.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. To już dzisiaj o 19.30 rozpocznie się oficjalna ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu 2026. To będą historyczne mistrzostwa. Zagra w nich 48 drużyn, do obejrzenia 104 spotkania. Niestety bez biało-czerwonych. Zespoły zostały podzielone na 12 grup, po 4 drużyny do rundy pucharowej według nowych zasad. Awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Mecze będą rozgrywane w Meksyku. Tu dziś o 21.00 gospodarze zmierzą się z RPA, ale także w Kanadzie i w USA. Mecz finałowy właśnie w Stanach 19 lipca. Na mundialu po raz pierwszy zobaczymy reprezentację Republiki Zielonego Przylądka, Curaçao, Jordanii i Uzbekistanu.

0: Keiza wyśpiewała I Can't Wait. No i na to czekaliśmy my wszyscy, kolekcjonerzy plastikowych butelek. W Poznaniu powstał butelkomat, do którego można wrzucić jednorazowo nawet 100 butelek bez konieczności skanowania każdej z nich osobno. Yes! Chociaż jeżeli chodzi o dobrą kumulację w zarabianiu, to ja polecam oczywiście 25 tysięcy złotych od RMF Max. Jeszcze przez moment mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 250 razy, a po 16 25 tysięcy złotych do wzięcia. Wystarczy chwycić za telefon i wysłać hasło MAX w SMS-ie na numer 7327. 250 razy mnożymy każde zgłoszenie tylko do 15.50.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
9: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
10: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się Twój wpływ.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
16: I po reklamie.

0: prognozach na resztę popołudnia i wieczór mamy przejaśnienia i rozpogodzenia, ale lokalnie może jeszcze pokropić. Maksymalnie dziś od 16 do miejscami 18 stopni. Po zmierzchu 14 kresek, w nocy od 8 do 10. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, powinno być nieco więcej słońca, ale temperatura będzie podobna. Czasem słabe, przelotne pod deszczu. Weekend mokry i w szarych barwach. Więcej słońca i cieplej w przyszłym tygodniu.
1: Hit na maksa! RMF Max! RMF Max!

Zupełnie jak nowy Faithless i New Religion z Bibi Rexą. A to jest też świetna nowość, planując wypad na wakacje, nawet taki króciusieńki. Proszę bardzo, nowa atrakcja turystyczna na Słowacji, labirynt jak odcisk palca. Wspaniała sprawa, słuchajcie, naprawdę uważam, że to jest doskonała Słowacji, labirynt jak odcisk palca. Wspaniała sprawa, słuchajcie, naprawdę uważam, że to jest

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no...
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: I po reklamie.

0: O godzinie 16 czas na kolejny flash RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Patostreaming będzie zakazany, tak zdecydował dzisiaj Sejm. Chodzi o promowanie w internecie treści, które na przykład przedstawiają popełnienie czynu zabronionego. Kto nie zagłosował za ustawą?
1: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
2: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe.
1: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
0: Informował Kacper Wróblewski.
3: Słuchacie RMF Max.
0: W popołudniowym flaszu szybko przenosimy się na ulicę Łódzką w Kielcach, gdzie jak informujemy Was od rana, wprowadzone zostały istotne zmiany w organizacji ruchu. Na odcinku od Hubalczyków do Zagnańskiej zamknięta została jezdnia południowa. Ruch w obu kierunkach możliwy jest wyłącznie jezdnią północną. Tu tworzą się korki. Na skrzyżowaniach z Hubalczyków i Olszewskiego wytyczono tymczasowe ronda. Te zmiany mają umożliwić kolejny etap przygotowań do budowy trasy S-74.
4: Wykonawca rozpocznie przebudowę infrastruktury podziemnej. To konieczny etap prac przed robotami mostowymi i robotami drogowymi.
0: Mówi Małgorzata Pawelec-Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W temacie dróg jeszcze szybki rzut oka w okolicy Ostrowca. Na ulicy Warszawskiej w Kunowie prace idą pełną parą. Tam budowana jest kładka dla pieszych, a część drogi ma już nowy asfalt. Docelowo powstanie tu zupełnie nowy most nad rzeką Kamienną. Na finał tej wartej ponad 14 milionów złotych inwestycji trzeba jeszcze poczekać. A my zmieniamy temat. Aż o 40% w ciągu ostatnich 10 lat spadła liczba urodzeń w województwie świętokrzyskim. Największy spadek odnotowano w powiatach skarżyskim, buskim i ostrowieckim. Z najnowszych danych wynika, że rośnie także średnia wieku młodych mam. Najwięcej kobiet decyduje się na dziecko między 30 a 34 rokiem życia. A teraz jeszcze krótko o tak zwanej ustawie schronowej, która nakłada na samorządy obowiązki w zakresie inwestycji w bezpieczeństwo. O tym dyskutowali włodarze Ostrowca, Starachowic i Skarżyska.
5: To nie mówimy tylko o zagrożeniach związanych z ewentualną agresją, czy też takich zagrożeniach naturalnych. Natomiast teraz oczywiście również chcemy tę część inwestycyjną, jeżeli chodzi właśnie o infrastrukturę, tak, żeby maksymalnie zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych zagrożeń.
0: Tyle wiceprezydent Starachowic Marcin Gołębiowski. Na koniec na moment Ostrowiec. Tam ruszył nabór na półkolonie organizowane przez Centrum Tradycji Hutnictwa oraz Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. Będzie sporo atrakcji dla najmłodszych. Szczegóły są na stronie ostrowieckiego MCK-u. Na pogodowych mapach widać przejaśnienia i rozpogodzenia, ale gdzieniegdzie jeszcze delikatnie może pokropić. Około 14 kresek wieczorem, w nocy od 8 do 10. Wiatr momentami nieco mocniejszy. Ciśnienie poniżej normy, ale powoli rośnie. Biometr nam nie sprzyja. Powyżej 20 stopni w regionie będzie dopiero po weekendzie, a piątek, sobota i niedziela jeszcze z chmurami i przelotnymi opadami deszczu. No choć jutro, według prognoz, będzie też więcej rozpogodzeń.
6: To jest ważne ogłoszenie dla tych, którzy przyszli na 8 do pracy. Minęła 16, juhu! Pewnie tak to powinno brzmieć, chociaż jeżeli nie trafiliście akurat na okno pogodowe, no to delikatnie mniejszy entuzjazm na wyjście z pracy. Ale odprowadzę Was oczywiście do godziny 17 i będzie między innymi męskie granie. Ania Wojtkowiak, cześć. Rozdajemy w tej godzinie pieniądze, a zaraz zdradzę Wam, dlaczego oglądanie mundialu może przynieść korzyści zdrowotne. Najpierw Anima.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pływa trochę szczęścia na człowieka przy tej piosence. Męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max. A jak was ciągnie do mundialu, no to tak, są dowody naukowe na to, że to może przynieść korzyści zdrowotne. Przede wszystkim, jak się obserwuje sport, to się aktywuje w mózgu obszar nagrody i przyjemności. A poza tym, no jakby poczucie wspólnoty też się wzmaga oczywiście, no bo najczęściej kibicuje się przecież razem jeszcze z kimś. No najczęściej, no z tym mundialem niekoniecznie tak musi być. Jakbym chciała być złośliwa, to bym powiedziała, że na pewno tych badań nie robiono na polskich kibicach, ale... RMF Max. Co ja tam będę? Wiem, że ziewanie też jest zaraźliwe, więc może wzmagać poczucie wspólnoty, a to na pewno będzie łączyć też polskich kibiców mundialu.

0: Olivia Rodrigo w RMF Max. Tak się pięknie dzięki niej zrobiło, że przepraszam, ale muszę wam to włączyć jeszcze raz.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Yes! Polarnie się cieszę. Jestem przeszczęśliwy.
0: No właśnie, za chwilkę rozdajemy pieniądze w RMF Max. Wczoraj Patryk zgarnął 14 483 zł, a dzisiaj można zgarnąć nawet 25 tysięcy. Nigdzie nie odchodźcie, zaraz kolejne emocje w zabawie szyfr do wygranej.
3: Max. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na media

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
3: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
4: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: I po reklamie.

0: dobrze się przy nim wraca z pracy do domu, to Gibbs i jego win. No to zdecydowanie dłuższy numer, mam na myśli ten win, niż kot do walizki, który dzisiaj wystarczy odgadnąć, żeby zgarnąć 25 tysięcy.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Bo bawić w RMF Max to my się potrafimy. Szyfr do wygranej. No i pytanie, kto dzisiaj będzie miał możliwość, żeby otworzyć naszą walizkę? Wybraliśmy już numer telefonu do dzisiejszego finalisty albo finalistki. Zaraz to się wszystko okaże. Tylko trzeba...
2: Halo?
0: Halo, dzień dobry. No udało się odebrać połączenie, więc jest już pięknie. Ania Wojtkowiak z tej strony radio RMF Max. Dzwonię w finale zabawy Szyfr do wygranej. Z kim mam przyjemność?
2: Uliana.
0: Cześć Uliano, witam Ciebie serdecznie.
2: A nie wierzę, że jestem w radiu.
0: Jesteś w radiu i możesz wygrać 25 tysięcy. To są dobre informacje w ten czwartek o tej porze. Wystarczy, że otworzysz naszą walizkę z pieniędzmi. Otwiera ją czterocyfrowy szyfr. Rozpoczyna się od cyfry 6. I są jeszcze 3 cyfry do odgadnięcia, ale masz do wyboru 2 scenariusze. Albo odgadujesz te 3 cyfry tak po prostu. I jeśli ten szyfr otworzy naszą walizkę, wygrywasz 25 tysięcy, albo możesz ode mnie odkupić 2 cyfry z tego kodu, być pewna, ale mieć trochę mniej pieniędzy w walizce, no bo za tyle, za ile odkupujesz, tyle ja muszę z tej walizki wyjąć.
2: Może strzelamy.
0: Wow! Do odważnych świat należy. Wczoraj Patryk wygrał ponad 14 tysięcy złotych. No i dzisiaj ciekawa jestem, z jakim skutkiem otworzymy naszą zabawę szyfr do wygranej. Uliano, kod rozpoczyna się od cyfry 6, więc masz tylko 3 jeszcze do odgadnięcia. W takim razie, co mam wpisać do naszego zamka?
2: 7, 6, 7, niech będzie po kolei 8.
0: Aha.
2: I 9.
0: To jest twoje ostatnie zdanie?
2: Myślę, że tak.
0: Dobra. Odważna Uliana z rozmachem wjeżdża w naszą zabawę szyfr do wygranej, zatem wbijamy 6, 7, 8, 9.
3: Szyfr niepoprawny.
0: Ale moja droga, jest dobra informacja dla ciebie. 500 zł i tak dostajesz od nas. Gratuluję ci bardzo serdecznie tego popołudnia.
2: Dziękuję bardzo.
0: No, dziękuję. Tak się trzeba bawić, no albo wszystko,
2: nie
0: albo
2: udało
0: nic.
2: Się. Fajnie, że i tak to się dało się wygrać.
0: No i dokładnie o to chodziło. Uliana dzisiaj wychodzi z 5 stówkami, a wy, jeśli chcecie wyciągnąć 25 tysięcy z naszej walizki jutro, wskakujcie koniecznie na rmfmax.pl i zgłoście się do zabawy Szyfr do wygranej.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ten rytm troszeczkę może przypominać kapanie deszczu o parapet, ale żeby nie było, mamy dla was coś, co na pewno może was rozchmurzyć po 17. Bilety między innymi na Jasona Derulo, czyli na ING Silesia Beats w kanale nadawczym. Zostańcie koniecznie z RMF Max, a ja wam mówię pa, pa, do jutra. Do jutra słyszymy się znowu po 13. Ania Wojtkowiak, hej. Dziękuję za dzisiaj. Jeszcze chciałam powiedzieć, wracajcie suchą stopą do domu. Pa.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą,
11: przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Auto Route Radom, ulica Warszawska 220.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
22: I po reklamie.
23: Na pogodowych mapach widać przejaśnienia i rozpogodzenia, ale gdzieniegdzie jeszcze delikatnie może pokropić. Około 14 kresek wieczorem, w nocy od 8 do 10. Wiatr momentami nieco mocniejszy. Ciśnienie poniżej normy, ale powoli rośnie. Biometr nam nie sprzyja. Powyżej 20 stopni w regionie będzie dopiero po weekendzie, a piątek, sobota i niedziela jeszcze z chmurami i przelotnymi opadami deszczu. Choć jutro, według prognoz, będzie też więcej rozpogodzeń.
24: RMF Max.
25: RMF Max.
24: RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze, Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego

0: przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł, montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
2: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
3: Inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
4: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
5: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: szybki flash i najnowsza prognoza pogody o 17. Michał Michta, zaczynamy. Na początek krótko doniesienia ze świata filmu. Znamy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott.
1: 88-letni Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
0: Kto jeszcze został wyróżniony?
1: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya. Pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli.
0: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Słuchacie RMF Max.
0: O 17 teraz raport z naszego regionu i szybko zaglądamy na ulicę Ściegiennego w Kielcach. I odcinek od WDK do skrzyżowania z ulicami Mała Zgoda i Sołtysiaka Barabasza będzie remontowany. Jak wiecie z naszej anteny, miejscy drogowcy ogłosili przetarg. A co ma się zmienić? O tym teraz Marcin Różyc.
3: Zaplanowano nowe warstwy asfaltu, punktową wymianę krawężników i prace brukarskie przy przejściach dla pieszych. Najbardziej uciążliwe roboty, takie jak frezowanie i układanie asfaltu, będą odbywać się nocą, od godziny 18 do 5 rano.
0: No i dodajmy, będzie także nowość.
3: Chodzi o buspas po wschodniej stronie jezdni na blisko 250 metrach w kierunku centrum oraz reorganizację miejsc postojowych. W okolicy skrzyżowania z ulicą Miodowicza powstanie nowa zatoka postojowa z limitem do 30 minut.
0: Kiedy ruszą prace, tego najszybciej dowiecie się z RMF Max. A teraz szybki rzut oka do Skarżyska. Autobusy linii 2, 22 i 25 mają dodatkowy wjazd w ulicę Podemłynek. To reakcja miasta na zamkniętą przez kolejarzy kładkę dla pieszych przy ulicy Pięknej.
4: Wydawało nam się, że ona jest w niezłym stanie, kolej podjęła oczywiście inną decyzję, to jest ich autonomiczna decyzja. Natomiast my robimy to, co w naszej mocy, żeby mieszkańcom ułatwić życie.
0: Tyle prezydent Skarżyska Arkadiusz Bogucki. I jeszcze krótko o nowym projekcie, z którym startuje Politechnika Świętokrzyska. Za niemal 1,5 miliona złotych rządowej dotacji uczelnia stworzy bazę danych dla energetyki.
5: To jest istotne, bo ta cyfryzacja następuje teraz. Wiele spółek, wiele zakładów pracy, wiele przedsiębiorstw posiada własne bazy archiwalne. Nie często można spotkać jakby takiego dużego repozytorium, więc to jest główny cel tej naszej bazy danych.
0: Mówi Justyna Kasińska, kierowniczka projektu. Przy okazji platforma ma być wsparciem w kształceniu inżynierów. A na koniec krótko Busko-Zdrój. W ten weekend odbędzie się tam festiwal kwiatów. Na start jutro parada kwiatów, a w sobotę i niedzielę na terenie kompleksu Tężnia Busko, kiermasz oraz liczne warsztaty. A u nas pora już na najnowszą prognozę pogody.
2: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie słabe przelotne opady deszczu, przy czym największe ryzyko ich wystąpienia będzie na zachodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zanikające opady. Nad ranem możliwe mgły. W nocy około 9-10 stopni, jutro w dzień od 17 do 19. Zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, gdzieniegdzie może jutro pokropić.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Cztery po 17, dzień dobry i podobno Natalia jest trochę zbyt radosna, tak mówią ludzie w redakcji. Co się stało, Natalia, jak to robisz?
7: Słuchaj, nie wiem po co?
6: Po co być radosnym, powiedz.
7: Nie wiem, ale jest fajnie.
6: Jest fajnie?
7: Jest
6: no to
7: fajnie.
6: Polecamy, spróbujemy to zrobić razem, bądźmy radośni razem, razem z Natalią.
7: To spróbuję na was, nie wiem, nakaszleć, nachuchać, żeby to na was też przeszło. Nie wiem, jak się tym zarazić, ale zrobię co w mojej mocy, żebyście się zarazili.
6: Wiktor Waligura, od tego zaczynamy. Cztery pory roku. Michał Siwek.
7: I Natalia Kawałek. Ja już tańczę.
6: Ona tańczy. To jest radosna osoba. To jest promyczek w tym studiu.
7: Dzień
6: dobry. O to chodzi.

0: Taniec brzucha, jeżeli uskuteczniać to do numerów takich jak ten Belly Dancer, ja powiem szczerze, robiłam to przed chwilą.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: I przyznam szczerze, mam nadzieję, że za chwilę zrobimy taki banger wspólnie, ja, Siwek i wy, że też będziemy tańczyć. Nie wiem, czy taniec brzucha, ale jakiś taniec będzie się dało do tego ułożyć.
2: Jak zawsze wieczorem w RMF Max zrobimy piosenkę i zrobimy ją z was. Znaczy z wiadomości, które od was dostaniemy. I tym razem o co my pytamy?
0: Pytamy o mundial. Pierwsze skojarzenie z mundialem. No niestety dzisiaj nie będzie, znaczy nie, dobra, będą jakieś inne tematy, ale dominować będzie mundial. Czy wam się to podoba, czy nie? Dziewczyny, panowie, wszyscy, którzy średnio są zainteresowani piłką nożną, damy sobie radę i tak będzie fajnie.
2: Damy sobie radę, będą odskocznie, to nie tak, że cały program o mundialu, ale pytamy o takie pierwsze skojarzenie z mundialem, jakie macie, bo u mnie oczywiście odpala się, ale że Dudka nie wzięli.
0: No!
2: To był Mundial 2006, pierwszy, który pamiętam jako dzieciak.
0: Słuchaj, możliwe, że to też gdzieś tam wpleciemy w piosenkę, ale właśnie, w tym momencie bardzo was prosimy, żebyście odpalili Messengera i na priv do RMF Max napisali. My te wiadomości wszystkie czytamy i bardzo was prosimy, żebyście właśnie napisali pierwsze skojarzenie z Mundialem. Postaramy się wszystkie te propozycje wcisnąć w piosenkę. Nie wiem, jak to zrobimy.
1: Hity, które nie dają zasnąć.

0: jest w numerze Talk to You. No to my sobie do was teraz trochę pogadamy, bo słuchajcie, mamy temat, absolutną petardę. Myślę, że tutaj patriotyzm wzrośnie momentalnie od zera do setki w bardzo szybkim tempie.
1: Drodzy państwo, chodzi o rosół.
0: To jest bardzo ważna rzecz.
1: Rosół to jest jakby ważki temat w naszym pięknym nadwiślańskim kraju i ten rosół wreszcie doczekał się godności, honoru oddanego mu należycie.
0: Znaczy jest szansa, że się doczeka godności, bo rosół i sposób jego podania może trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i to nie jest żart. Muzeum Pałaców w Wilanowie ma właśnie taki projekcik, no bo rosół to jest, słuchajcie, coś więcej niż zupa.
1: Oni tak mówią, piękne hasło mają, że rosół to jest więcej niż zupa.
0: No bo jest, to jest styl życia, słuchaj, tak. To jest cała niedziela. No.
1: To jest również familiada o 14, to jest na dobre i na złe o 16, tak. A potem prace domowe trzeba odrabiać.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
3: Hop, Benz, Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
3: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
13: Cały skład, zobacz jak to jest.
3: Wilki. Niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Bojanek i RMF Max.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: I po reklamie.

0: ale Farb & Body Talk. My się już nagadaliśmy, teraz pora, żeby ekspert przejął mikrofon i co nieco wam opowiedział o ważnych sprawach.
1: Krzysiek Chwaliński w studiu i mistrzowski flesz sportowy. Zaczynamy te mundialowe emocje. Będzie pięknie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Jestem, dzień dobry. Za niespełna już godzina początek ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Gwiazdą wydarzenia w stolicy Meksyku na słynnym Estadio Azteca będzie Shakira, która razem z Bernabeuem wykona utwór Die Die.
4: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, tak? W 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
3: Przypominała Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku. Zaplanowano również przemówienie ambasadorki turnieju Salmy Hayek. Swoje oficjalne otwarcia mundialu będą miały też Stany Zjednoczone i Kanada, bo te państwa, przypomnijmy, także gospodarzami tego wielkiego piłkarskiego święta, które niestety bez udziału kadry Polski. Po ceremonii o 21 mecz otwarcia Meksyk-RPA. Gospodarze w Mistrzostwach Świata zwykle wychodzili z grupy, ale odpadali w 1/8. Tak było 7 razy z rzędu. Teraz ma być zupełnie inaczej.
1: To może byśmy tą Shakirę zagrali, co? Tak, żeby poczuć już teraz, żeby wcześniej niż Meksyk odpalić już ten mundial w naszych sercach, co?
0: Jestem za.
1: No to jazda, proszę państwa.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Coś tam, że ona nie ma planu B, że on ma plan B. Fajna piosenka.
1: Ja zarejestrowałam najbardziej to, że jak ktoś nie ma biletu, to nie wraca. Ale też jest tak, że jak ktoś nie ma biletu, to nie jedzie na mundial na
0: przykład. To jest różnie z biletami właśnie. My też na przykład nie pojechaliśmy.
1: Ale jesteśmy z wami i kleimy dla was piosenkę o mundialu właśnie dzięki wam.
0: Piosenka o waszych skojarzeniach z mundialem już za momencik w RMF Max, po drodze też prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
11: To ci zrobi dobry dzień.
12: Siemano rano.
11: Zabawa i dobry humor na start.
13: Wstawaj, nie udawaj.
11: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
16: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
17: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
16: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.

Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie słabe przelotne opady deszczu, przy czym największe ryzyko ich wystąpienia będzie na zachodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zanikające opady. Nad ranem możliwe mgły. W nocy około 9-10 stopni, jutro w dzień od 17 do 19. Zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, gdzieniegdzie może jutro pokropić.

0: Więcej nam do szczęścia nie trzeba. Trochę turururu i świat jest od razu lepszy. To Milki, Just the way you are w RMF Max.
1: A ten świat, umówmy się, i tak nie był taki zły, bo dzisiaj dużo się dzieje na świecie. Mm-hmm. Dzisiaj startuje mundial, pytaliśmy o wasze skojarzenia z nim. RMF Max. I o tym piosenka.

0: Więcej żalu, żalu, żalu.
1: Hity na maksa.
2: No ja bym żałował, ja bym totalnie żałował, absolutnie. Drodzy Państwo, dziś 21. mecz otwarcia, Meksyk gra z RPA, a u nas usłyszycie wszystko o tym mundialu w mistrzowskich fleszach sportowych.

0: Dawid Podsiadło. No ładnie nam zaśpiewał, na błysk wręcz bym powiedziała. Za chwilę na błysk najnowszy flash w RMF Max. Usłyszycie, co się dzieje na świecie, tak poza mundialowo, ale do mundialu jeszcze dzisiaj będziemy wracać na pewno.
1: Oprócz flesza, w którym dowiecie się, co słychać na mundialu w tej godzinie, umówmy się, że to będzie taka godzinka bez mundialu, dobra?
0: Okej.
1: Okay. Tak, żeby sobie odpoczęli ludzie.
0: Okej.
1: Okay. Trzeba odpocząć.
0: Brzmi jak plan, jestem za, no.
1: Nie można tylko mundialem żyć. Znaczy można, ale nie
0: powinno
1: się.
0: Ale nie trzeba. Reklama.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu.
14: Najlepszy program do słuchania w pracy.
10: W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Tax.

0: opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun i masz słońce pod kontrolą.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën. I po reklamie.

0: Pizza.
1: Najważniejsze tematy z regionu we Fleszu RMF Max. Michał Michta w studiu. Zaczynamy. Na początek o uwagę prosimy kierowców. Mamy dla Was ważne informacje. Są kolejne utrudnienia na ulicy Łódzkiej w Kielcach. Zgodnie z zapowiedziami drogowcy zamknęli jej południową jezdnię i to na sporym odcinku od Hubalczyków do Zagnańskiej. Ruch w obu kierunkach został poprowadzony jezdnią północną, czyli od strony elektrociepłowni.
2: Wykonawca rozpocznie przebudowę infrastruktury podziemnej. To konieczny etap prac przed robotami mostowymi i robotami drogowymi.
1: Tłumaczy powód tych zmian Małgorzata Pawelec-Bura z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i dodaje:
2: apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe, tymczasowe oznakowanie. Natomiast do kierowców podróżujących tranzytem apelujemy o rozważenie możliwości wyboru alternatywnych tras.
1: Dodajmy jeszcze, że na skrzyżowaniach z Olszewskiego i Hubalczyków wyznaczono tymczasowe ronda. Teraz szybki przegląd pozostałych informacji. Do 25 czerwca miasto Kielce będzie przyjmować oferty w przetargu na budowę nowej bazy autobusowej dla elektryków. Jak wiecie z naszej anteny, powstanie ona przy ulicy Kolberga.
3: Docelowo ma się tam znaleźć 50 miejsc postojowych z ładowarkami do autobusów elektrycznych. To właśnie te pojazdy zaparkują w tym miejscu. Obecnie stoją na parkingu dworca autobusowego. W nowej bazie znajdą się też panele fotowoltaiczne, magazyn energii oraz zaplecze biurowe i socjalne. Będzie tu również myjnia oraz warsztat.
1: O czym informował nasz reporter Marcin Różyc. A my zmieniamy temat. W przyszłym miesiącu ruszy nabór wniosków do drugiej edycji programu szkoleniowego. Wojewódzki Urząd Pracy pokryje 85% kosztów dowolnego wybranego przez Was kursu. Maksymalnie da 5,5 tysiąca złotych.
4: Najbardziej popularnymi kursami, szkoleniami, formami podnoszenia kwalifikacji są te na prawo jazdy i związane z medycyną estetyczną.
1: Informuje Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. A kto może starać się o dopłatę do kursu?
4: Mogą się ubiegać wszyscy pełnoletni mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Górnej granicy nie ma, czyli od 18 roku życia wzwyż. Natomiast dokumenty można składać tylko i wyłącznie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.
1: Dodajmy, w puli programu jest całkiem spora kwota, to niemal 77 milionów złotych. A na koniec jeszcze krótko o trwających w Kielcach przygotowaniach do tanecznych Mistrzostw Świata IDO. Ta impreza odbędzie się jesienią w kieleckiej hali Legionów. Najlepsi zawodnicy z całego świata walczyć będą o medale i tytuły.
5: Oni wykonują ogromnie ciężką pracę, żeby móc wystąpić w Mistrzostwach Świata, bo nie każdy może. Trzeba się zaklasyfikować podczas krajowych mistrzostw. Więc przyjeżdża do nas wyselekcjonowana drużyna najlepszych tancerzy danego kraju.
1: Mówiła w RMF Max Anna Biały, wiceprezeska świętokrzyskiego klubu tańca Jump.

0: Mamy dla Was najświeższe informacje na noc i nadchodzące dni. Noc będzie chłodna, z temperaturą na poziomie około 9-10 stopni, gdzieniegdzie może popadać. Piątek w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca, ale niewykluczony także przelotny deszcz, a na wschodzie województwa mogą się pojawić burze. Maksymalnie od 17 do 19 stopni. W weekend przyda się parasol, będzie sporo szarości i nadal poniżej 20 stopni. Cieplej zrobi się u nas w przyszłym tygodniu.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Chwila po 18, my jesteśmy dobrze zatankowani kawą. Siwek tutaj jeszcze coś dotankuje i słuchajcie, jedziemy. Jedziemy z 18 i z atrakcjami, które dla Was mamy, a trochę się tego nazbierało.
3: Ja tankuję cały czas. U mnie to jest, wiesz, rabatowe ceny za litr przez cały rok. 18:04, dzień dobry. Michał Siwek,
2: Natalia Kawałek i Bledka.

0: Vinay i I Was Made, cudowna energia w RMF Max, którą teraz przekuwamy, uwaga, uwaga, w rywalizację. Będą się ludzie...
1: Bić.
0: Dobrze, że podrzuciłaś mi inne słowo niż to, które ja miałem w głowie.
1: Bo spojrzałam ci w oczy i widziałam tę gonitwę słów, niekoniecznie takich antenowych. Także tak, moi drodzy, chcemy z was zrobić prawdziwych VIP-ów, ludzi, którzy są bardzo ważni, bardzo very important, bo przed nami ING Silesia Beats. To już jutro się zaczyna w Chorzowie, no moi drodzy, Park Śląski, ale tam będzie gęsto od gwiazd, ale tam będzie pięknie i wspaniale.
0: To się zaczyna już jutro. A dziś, drodzy państwo, walczycie o wejściówki VIP. No takie rzeczy to nie jest tak, że to na ulicy leży. A nawet jakby leżało, to by bardzo dużo kosztowało, żeby to podnieść.
1: No właśnie, a w ogóle dostać coś takiego, a u nas możecie za darmo, tylko wcześniej musicie się troszeczkę popisać kreatywnością, później odrobinę wiedzą i jakoś to będzie.
0: Bo skoro wy będziecie very important person, jeżeli wygracie takie wejściówki, to wy nam powiedzcie, what is very important?
1: Yes.
0: What is very important? Proszę answer na Messenger RMF Max.
1: Please.
0: I wait very.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
1: Jakby co, to można pisać po polsku.
0: Jak
1: śmiało.
0: Najbardziej. What is very important? Messenger RMF Max.

0: Rytmiczne ruchy przód, tył, wykonywane mimowolnie przy tym numerze, to jest,
1: z gardą.
0: To jest jakby
1: z gardą,
0: tak, koniecznie z gardą. Dub Dogs i How Does It Feel, za nami w RMF Max jest 18:18.
1: A teraz kto w Gdańsku na urlopie, ten powinien się dobrze po barach rozglądać i ja nie mam tutaj nic złego na myśli, bo moi drodzy, siedzisz sobie spokojnie, a wtem do knajpy wchodzi Henry Cavill. Tak było wczoraj. Nawet się rozpisują o tym lokalne media, że do baru wszedł Superman, Wiedźmin i Nieśmiertelny, a barman zapytał, co podać, panie Cavill.
0: To jest śmieszne, to jest ładne. To ktoś tam bardzo kreatywnie, ładnie do tego podszedł, ale hitem jest to, bo jak się wczytaliśmy w tą historię, to się okazało, że obsługa postanowiła na koniec tej nocy zapytać pana Cavilla
1: na początek,
0: zapytać go o dowód.
1: Widać po nim, że jest pełnoletni, więc no nie wiem, ja bym na przykład zrobiła tak samo, ale po to, żeby sprawdzić, czy na zdjęciu do dowodu wygląda tak koszmarnie jak wszyscy, czy tak pięknie jak zawsze.
0: To jest Superman, tam są wszystkie rzeczy możliwe. On może wyglądać nawet dobrze.
1: A myślisz, że Bicek się złapał na to zdjęcie do dowodu?
0: Jest tak wielki, że on się złapał na każde zdjęcie świata. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Mix Profeska.
2: Nikt nie gra lepiej.
1: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
3: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Gibbs, Cook, On, Jonathan i Ty Masz. Numer, który kojarzy nam się trochę z kultowym Candy Shopem, ale ma swój własny unikalny charakter. Ty Masz za nami.
1: A przed nami kolejny mistrzowski flash sportowy. Krzysiek Chwaliński jest już z nami i teraz Wam poopowiada wszystko, co ważne w sporcie.
2: Zanim wielka piłka nożna, to najpierw siatkówka. Polacy niestety przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3. Mecz Ligi Narodów to było spotkanie numer 2. W piątek biało-czerwoni zmierzą się z Japonią. Dokładnie. Meksyk kontra Republika Południowej Afryki wieczorem na Estadio Azteca. Pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to również był mecz otwarcia mundialu. No tyle, że wtedy gospodarzem była RPA. Przypomina Patryk Serwański.
3: Na murawie padł wtedy remis 1-1. Gospodarze odpadli w fazie grupowej, Meksyk w 1/8 finału. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko.
2: A ja przypomnę jeszcze, że wtedy w 2010 roku kibice RPA zasłynęli z bardzo charakterystycznego kibicowania. Ich trąbki przypominały dźwięk lecącego roju pszczół. Początek dzisiejszego meczu otwarcia o 21:00.
0: Z wspominaniem wuwuzeli jest dokładnie jak z wspominaniem surowego nauczyciela. Zapomnieliśmy już, jak bardzo nas denerwował, ale dziękuję za to przypomnienie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A my się staramy w RMF Max komuś dać bilety VIP na ING Silesia Beats. Jeszcze możecie wejść do zabawy, możecie wejść do tej gry.
2: Very important person ktoś będzie. Very important. Dlatego też pytamy, co jest very important. Napiszcie na Messenger RMF Max. RMF Max. I ktoś, kto napisze najciekawiej, tak, że nam się najbardziej jakoś tak spodoba, to słuchajcie, no to ten ktoś dostanie szansę zawalczenia o te VIP wejściówki na ING Silesia Beats.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, dalej masz!
6: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
7: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
8: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.

0: oszczędności od sklepu Biedronka.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

Mamy dla Was najświeższe informacje na noc i nadchodzące dni. Noc będzie chłodna, z temperaturą na poziomie około 9-10 stopni, gdzieniegdzie może popadać. Piątek w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca, ale niewykluczony także przelotny deszcz, a na wschodzie województwa mogą się pojawić burze. Maksymalnie od 17 do 19 stopni. W weekend przyda się parasol, będzie sporo szarości i nadal poniżej 20 stopni. Cieplej zrobi się u nas w przyszłym tygodniu.

0: Cudowny jest ten Teddy Swims. Klimat, energia i na 10 minut przed 19 to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Z nami Paulina, która będzie walczyła o wejściówki w VIP na ING Silesia Beats. Paulina, czemu jesteś przerażona?
1: Jestem przerażona, iż gdyż boję się, iż pomylę się tytułem albo jakim wykonawcą, ja już nie wiem.
2: Paulina, spokojnie, będzie dobrze. My wysyłamy do ciebie dobrą energię. Nie obiecuję, że będziemy podpowiadać, ale chyba nie będziemy specjalnie wredni. Takie mam przeczucie, że dzisiaj dobra energia od nas płynie, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj z Michałem solidarni i że wszystko się dobrze skończy.
0: Tak. Trzymamy za ciebie kciuki. Naprawdę szczerze. My zawsze chcemy, żeby słuchacze wygrywali, ale no cóż, zasady też są twarde. Zasada w ogóle była taka, że trzeba było najpierw napisać, co jest very important. Także Paulinko, opowiadaj, co jest very important.
1: No, ja napisałam, że dla mnie są najważniejsi przyjaciele w danym momencie, a w tym czasie mój syn krzyczy: mamo, very important są glizdy, będzie rybą.
2: No tak, bo twój syn jest zapalonym wędkarzem, także słuchaj, te glizdy, jest szansa, że dadzą ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Takie rzeczy się jeszcze nie działy na świecie nigdzie.
0: W sensie glizdy za bilety? My jesteśmy glizdami jakby?
2: Nie, to są te glizdy za zgłoszenia. Już sobie nie bierz do siebie, ja cię proszę. Paulina, dla ciebie zadanie bojowe, rozpoznać cytaty. Dzisiaj to będą cytaty braci Kacperczyk, którzy występują na ING Silesia Beats, mają tam całą swoją scenę wręcz i zapraszają różnych gości. I to będą bracia Kacperczyk kontra bracia Golec. Kojarzysz braci Golec?
3: Kojarzymy.
2: No to super. No to mamy nadzieję, że pójdzie ci dobrze. Cytaty usłyszysz 3 i będziesz musiała rozpoznać, czy to bracia Kacperczyk, czy bracia Golec, i przynajmniej 2 razy musisz dobrze odpowiedzieć. Trzymamy za ciebie mocno kciuki. Jesteś gotowa usłyszeć pierwszy fragment?
1: Tak.
2: No to lećmy.
4: Na billboardzie baba w samych gaciach.
0: Czy to są bracia Kacperczyk? Czy to są bracia Golec? Ten cytat, który przed chwilą usłyszałaś, pochodził z piosenki których z nich?
1: Kacperczyk.
2: Sprawdźmy.
5: Na billboardzie baba w samych gaciach.
2: A mieliśmy nadzieję, że to jedno będzie trudne, no?
0: To miało być to najtrudniejsze, także to już jest dobra informacja dla ciebie, że jeżeli to zgadłaś, no to dalej będzie tylko prościej. Powiedz szczerze, zgadywałaś?
1: Zgadywałam.
2: Masz nosa, dziewczyno, masz nosa. No to jeden punkt jest na twoim koncie. Zawalczmy zatem o drugi, który da ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Posłuchaj.
4: Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam i samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam.
1: Golec Orkiestra.
0: Jakie pewne w ogóle.
2: Jakie
0: tutaj wejście
2: też, tak.
0: Na pełnej tak zwanej.
2: A jesteś pewna, że to nie bracia Kacperczyk?
1: Nie, bo Golca coś budowali.
5: Ja nie jestem w ciebie.
2: Tak jest, bracia Golec na antenie RMF Max, to też się nie zdarza często. I bracia Golec, no i...
5: Ja nie jestem w ciebie.
2: Tak jest, bracia Golec na antenie RMF Max, to też się nie zdarza często. I bracia Golec...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: takie duety to my szalujemy i szanujemy. Tak, Alok i Kalic, to oni tuż przed 19 wbili się na antenę RMF Max. Piękne to było.
1: Szalujmy się. No.
0: Szalujmy się, kochani, się, tak no. jest.
1: Flash informacyjny i prognoza pogody z pełnym szalunkiem. Bądźcie z nami w RMF Max.
2: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Kielce, Witosa 65A.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca.

0: Rzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen. I po reklamie.

0: W skrócie o tym, co ważne w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Michał Michta, zapraszam na Flash RMF Max. A zaczynamy od informacji z dróg. Tuż po weekendzie, w poniedziałek, ruszy remont ulicy Fosforytowej w Kielcach. W pierwszym etapie inwestycja nie powinna generować poważnych problemów. Te pojawić mogą się za około miesiąc. Modernizacja obejmie odcinek od Podklasztornej do Krzemionkowej. I jeszcze krótko przypominamy o sporych utrudnieniach na Łódzkiej w Kielcach. Na odcinku między Hubalczyków a Zagnańską zamknięta została jezdnia południowa. W obu kierunkach przejedziecie zawężoną jezdnią północną, czyli od strony elektrociepłowni.
1: To jest RMF Max.
0: Kolejne tematy. Włodarze tzw. Trójmiasta nad Kamienną dyskutowali o przepisach dotyczących budowy schronów. Prezydenci Ostrowca, Starachowic i Skarżyska zapowiedzieli inwestycje w poprawę bezpieczeństwa. To, jak zauważa prezydent Ostrowca, wymusza też ustawa.
2: Wiemy, że we wrześniu wchodzą nowe rozporządzenie ministra infrastruktury i będą nowe warunki techniczne. To też nałoży i na inwestorów, i na nas też przede wszystkim jako samorządy nowe zadania, ale też chcemy, przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, bo to się dla nas najbardziej liczy.
0: Mówi nam Artur Łakomiec, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. A we Flashu RMF Max jeszcze na moment zaglądamy do Sandomierza. Na Małym Rynku powstanie nowa fontanna. Zastąpi stary, krytykowany przez mieszkańców i turystów obiekt. Miasto ma już pozwolenie na budowę.
3: Kluczowe jest teraz uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie na około 15 milionów złotych. Wniosek obejmuje też remont ulicy Długosza, modernizację schodków z ulicy Browarnej oraz rewitalizację parku Piszczele. Jeśli uda się zdobyć środki, nowa fontanna będzie gotowa w drugiej połowie 2027 roku.
0: Z tymi informacjami nasz reporter Marcin Różec. Powiedz jeszcze, jak wyglądać ma ta nowa fontanna.
3: Będzie nawiązywać do tradycji produkcji szkła w Sandomierzu. Główne elementy to szklane, podświetlane bloki o różnych wysokościach. Obok nich pojawią się też dysze wodne. Przewidziano także nowe nasadzenia roślin i kwiatów.
0: Tyle od Marcina. A na koniec u nas jeszcze odrobina kultury. Teatr Żeromskiego zaprasza w ten weekend na premierę farsy Księżyc nad Buffalo. Z mikrofonem byliśmy na ostatnich próbach.
4: Jak to farsa ma akcję bardzo głupią, no bo na tym polega ten gatunek, że mamy naiwnych bohaterów, którzy wpadają w jakąś sieć intryg i pomyłek. Natomiast wydaje mi się, że sama fabuła i temat tego spektaklu jest faktycznie mądry i zaskakująco głęboki.
0: Opowiadał reżyser Tadeusz Kabicz. Bohaterowie, czyli Charlotte i George, to para doświadczonych aktorów. Czekają na swoją życiową szansę, choć ich interes idzie coraz gorzej. Repertuar znajdziecie oczywiście na stronie teatru. Tam jest również zapowiedź zaplanowanej na poniedziałek akcji zwiedzania jego siedziby.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: W ten czwartkowy wieczór szybki rzut oka na pogodę prognozowaną na piątek i kolejne dni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, więc trochę słońca, trochę szarości. Może przelotnie pokropić, lokalnie, zwłaszcza na wschodzie województwa, także zagrzmieć. Maksymalnie będzie od 17 do 19 stopni. W weekend niezbyt przyjemnie, pełno chmur, trochę deszczu, a więc parasol zdecydowanie może się przydać. Temperatura bez zmian, cieplej zrobi się po weekendzie.
1: W każdej chwili Max nadaje.
5: Niecałe dwie godziny dzielą nas od meczu otwarcia na mundialu.
6: Mniej niż pół godziny do otwarcia samego. Nie, znaczy to otwarcie już jest.
5: To ono już trwa.
6: My nie oglądamy. My robimy?
5: Co my robimy z życiem swoim, Natalia? Zaraz włączamy. Ale słuchajcie, ważna sprawa jest, bo teraz musicie napisać, komu pod nieobecność Polaków na mundialu kibicujecie i dlaczego. I my wywróżymy ze słuchaczy, kto ten mundial wygra.
6: No to dawajcie, piszcie na Messengerze RMF Max.

0: trakcie tego mundialu wszyscy będziemy Drakulami, będziemy po nocach siedzieć, leżeć i próbować oglądać to, co się będzie działo na drugim końcu świata. No taki nasz los.
1: Tak będzie. Ale jeżeli ktoś wam powiedział, że pierwszy mecz, mecz otwarcia o 21:00, okłamali was. Pierwszy mecz właśnie teraz w RMF Max to będzie mecz. Mecz między Norwegią a Brazylią. Dzień dobry, Mirosław i Damian z nami, czyli reprezentanci obu tych drużyn. Jesteście?
2: Oczywiście, jestem.
1: Damian?
3: Tak.
1: O, Damian.
0: Dobra,
1: jest,
0: mamy reprezentantów, tak. Nie wiem, czy wiecie, ale oficjalnie reprezentujecie te narody, bo zapytaliśmy, komu kibicują słuchacze RMF Max. No i różne wiadomości, różne pytania padały, odpowiedzi również, no i tak wyszło.
1: Najbardziej przekonywujący kibice, którzy uzasadnili swoje odpowiedzi, zostali zaproszeni. Tutaj mamy finałową czwórkę i słuchajcie, zrobimy taki turniej pomiędzy słuchaczami RMF Max i z nich wyłonimy zwycięzcę mundialu i zobaczycie, tak, że to się sprawdzi.
0: Słuchajcie,
1: to się sprawdzi.
0: To nie chodzi o to, żeby ośmiornica wybierała, czy jakiś słoń. My wybierzemy teraz w RMF Max, kto wygra, kto będzie miał ten piękny puchar, trofeum i taki jest
1: pierwszy
0: plan.
1: Pierwszy półfinał przed nami. Norwegia kontra Brazylia. Panowie, będziecie grali w kółko i krzyżyk, ale w głowie. Jako, że Norwegia jest niżej w rankingu FIFA, to Mirek będzie zaczynał. Musisz powiedzieć tam prawy góra, lewy dół. Gdzie zaczynasz swoje kółeczko?
2: Prawy góra.
1: Prawa góra, kółeczko.
0: Sama góra, okej. Okay.
1: Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Lewy dół.
1: Lewy dół. Mirek?
2: Prawy środek.
1: Prawy środek.
0: Mhm.
1: Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Prawa góra.
1: Nie można, już jest zajęta.
3: A to... No. Lewy środek.
1: Na środek krzyżyk daje Damian, a Mirek?
2: Prawy dół oczywiście.
0: No i
1: drodzy państwo, spektakularne zwycięstwo Norwegii, gratulujemy! Norwegia przechodzi dalej, wikingowie zwyciężyli z Brazylią.
0: Słuchajcie, takie rzeczy, jakby nigdy nie widziałam tak szybkiego meczu piłki nożnej. Gratulujemy Norwegii, gratulujemy kibicom, to było piękne.
1: Za chwilę drugi półfinał. Zostańcie z nami, kochani. A reprezentanci Norwegii i Brazylii zgarniają gadżety RMF Max.

0: 19.20 RMF Max i Mundial RMF Max, który trwa.
1: Skrytka numeru.
2: Nie, rozłącz się, bo... O, właśnie.
0: Nie, no bo to się nie mogliśmy dodzwonić do jednego z uczestników, a tu pojedynek Hiszpanii z Francją przed nami, drodzy państwo. Trzeba będzie po prostu ten mecz przełożyć ze względu na warunki atmosferyczne.
2: Tak, ale znajdziemy odpowiednią murawę, na której będzie się dało rozegrać ten mecz. Odpowiednie kółko i krzyżyk zostanie rozłożone, także Hiszpanio, mam nadzieję, że odbierzesz wkrótce.
0: Hiszpanio, strzeż się, a wy możecie wciąż pisać, której drużynie na Mundialu kibicujecie i którą chcecie reprezentować na Mundialu RMF Max. Czekamy.
2: Są bardzo poważne rozgrywki, no.
0: Najpoważniejsze.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
4: Hope Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
18: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
19: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
20: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
21: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
22: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
21: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
3: I po reklamie.

0: 19.30, najwyższa pora znów zerknąć na emocje mundialowe, bo to wszystko się zbliża wielkimi krokami.
1: A emocji już teraz jest dużo, a wszystko uporządkuje dla nas Krzysiek Chwaliński, mistrzowski flash sportowy. To już teraz w RMF Max. RMF
2: Max. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Przed nami ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, które będą rozgrywane w USA, Kanadzie i w Meksyku. To będzie wielkie show wypełnione występami gwiazd. W meczu otwarcia o 21:00 Meksyk zmierzy się z RPA w Mexico City. Strefa kibiców wypełnia się fanami futbolu.
4: Dzisiaj w stolicy Meksyku zdominowanym przez meksykańskich kibiców. W zasadzie nie widać kibiców z RPA. Meksykanie chcą zwycięstwa i są przekonani, że to będzie długi wieczór i długa noc w Meksyku.
3: A z Meksyku mówił Paweł Żuchowski. To będzie największy mundial w historii. 48 drużyn grać będzie na 16 stadionach. Będzie można obejrzeć w sumie 104 spotkania. Zespoły zostały podzielone na 12 grup po 4 drużyny. Do rundy pucharowej według najnowszych zasad awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. A szkoda tylko, że na tym mundialu nie zobaczymy biało-czerwonych.
0: No szkoda, 104 mecze to jest strasznie dużo, trzeba to sobie jakoś dozować, bo łatwo będzie przedawkować ten futbol, ale emocje, których nie mogę się już doczekać. Wspaniale, dobrze, że to się już dzisiaj zaczyna.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dziś cały świat żyje startem mundialu, a my tak sobie jest. Robimy swój mundial RMF Max i słuchacze kibicujący poszczególnym reprezentacjom reprezentują je tutaj na antenie, walcząc o tytuł Mistrza Świata.
1: No i jak to było? Norwegia wygrała z kim?
0: Z Brazylią. W finale.
1: Francja spotkała się z Hiszpanią, tylko że właśnie Hiszpania oddała walkowerem, więc za chwilę robimy finał. Norwegia, Francja na naszej antenie.
0: Sprawdzimy, epicki kto finał wygra. Mundialu.
1: Max. Zostańcie blisko, żeby się przekonać, kto wygra.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
2: I po reklamie.

ten czwartkowy wieczór szybki rzut oka na pogodę prognozowaną na piątek i kolejne dni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, więc trochę słońca, trochę szarości. Może przelotnie pokropić, lokalnie, zwłaszcza na wschodzie województwa, także zagrzmieć. Maksymalnie będzie od 17 do 19 stopni. W weekend niezbyt przyjemnie, pełno chmur, trochę deszczu, a więc parasol zdecydowanie może się przydać. Temperatura bez zmian. Cieplej zrobi się po weekendzie.

0: Słuchajcie, siedzimy sobie w studiu RMF Max i oglądamy pierwszą z trzech ceremonię otwarcia Mundialu 2026, ale jako, że RMF Max musi być wszędzie pierwszy, to my sobie chcemy rozegrać finał. Za nami dwa półfinały. No i takim to sposobem Michał, reprezentant Francji, spotyka się w tym momencie z Mirkiem, reprezentantem Norwegii. No i zobaczymy, kto wygra ten mecz.
1: Drużyny na boisku, tak? Mirku, obecny?
2: Jestem.
1: I Filip z Michałem, bo tutaj jest dwuosobowa drużyna, tata i syn, reprezentanci Francji. Dzień dobry.
2: Jesteśmy.
1: Czeka nas mordercza rozgrywka w kółko i krzyżyk o Mistrzostwo Świata RMF Max. Jako, że... Kurczę, no bo tu musimy zdecydować teraz, kto zacznie. To są bardzo istotne rzeczy.
0: Francja wygrała walkowerem, więc ja proponuję, że skoro oni jeszcze nie zdążyli wybiec na boisko, to niech wybiegną jako pierwsi.
1: Wspaniała inicjatywa. Francjo, zaczynaj gracie w związku z tym kółkiem. Gdzie stawiacie swoje kółko?
2: Środek.
1: Mirku,
0: mocna propozycja.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy środek.
0: Lewy środek, okej.
1: Okay. Co na to Francja?
2: Prawa góra.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy dół.
1: Lewy dół?
2: Tak.
0: Robi się interesująco.
1: Kluczowy moment na połowie Francuzów.
2: Lewa góra.
1: Obrona w ostatniej chwili, drodzy państwo. Co na to Norwegia?
2: Górny środek.
1: Górny środek.
0: Aha.
1: Boże, jakie to są emocje.
0: A co na to Francja odpowiada?
2: I prawy dół.
1: I prawy...
0: Tak, widzisz co? Ty widzisz, co się wydarzyło? Ty widzisz, co się wydarzyło? Mamy zwycięzców Mundialu RMF Max. To jest ten moment, kiedy możemy oficjalnie ogłosić. To jest fenomen socjologiczny, słuchajcie. Francja wygrywa Mundial.
1: Słuchajcie, pierwszy mecz Mundialu jeszcze nie został rozegrany, a my już wiemy, kto go wygra. Tylko w RMF Max takie rzeczy możecie...
0: Francja, gratulujemy.
1: Dzwonić do znajomych, mówić... że to już jest pozamiatane. Tu się już nic więcej nie wydarzy. Drodzy państwo, Francja, zwycięstwo Mundialu. Dziękujemy bardzo. Bob Sinclair i Kaiza w RMF Max, I Can't Wait. I za 9 minut 20.
0: Wow.

0: Ceremonia otwarcia, jeżeli ktoś lubi pooglądać również tę artystyczną stronę wielkiego turnieju, to zapraszamy, transmisja już trwa.
1: A dzieje się, jest ładnie, jest wzruszająco, także totalnie polecamy. Max. Ale jednocześnie polecamy zostać blisko RMF Max, bo za chwilę Graba będzie miał dla was najlepszą dyszkę, a po drodze jeszcze sprawdzimy, gdzie imprezować, także w ogóle będzie super.
0: Dzięki za dziś. Michał Siwek,
1: Natalia Kawałek, pa!
2: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i teraz przypominajka o nadchodzących w sobotę dniach Małogoszcza, tegoroczne święto Małogoszcza. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, no to zdecydowanie na rockowo, bo co prawda wystąpią no, różne lokalne zespoły z bardzo zróżnicowanych gatunków muzycznych, ale o 19.30 będziemy mieć koncert Rock Wolności od zespołu Baby Rock, no a gwiazdą wieczoru o godzinie 21.00 będzie legenda rockowego grania w Polsce, czyli Budka Suflera. To też nie koniec atrakcji, bo po Budce Suflera będzie jeszcze pokaz sztucznych ogni, będzie impreza z DJ-em Kalpi, oczywiście cały czas imprezy towarzyszące, głównie dla najmłodszych, warsztaty, dmuchańce i tak dalej, i tak dalej. Będą wydarzenia artystyczne towarzyszące, będą też sportowe, zresztą cała impreza będzie się odbywać na stadionie klubu sportowego Wierna Małogoszcz. Dni Małogoszcza w tę sobotę, wstęp oczywiście wolny.
3: Reklama. Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
4: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Trwa ceremonia otwarcia 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Meksyku na słynnym Estadio Azteca wielkie show potrwa aż do meczu otwarcia między Meksykiem i RPA. To pierwsze starcie. Rozpocznie się o 21. Pozostałe dwie ceremonie odbędą się przed pierwszymi meczami pozostałych krajów gospodarzy, czyli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Pod wieloma względami będzie to rekordowy mundial.
2: 48 reprezentacji, 104 mecze, 16 stadionów i aż 3 kraje gospodarze. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany na tak ogromną skalę.
1: W Meksyku jest Paweł Żuchowski, a my przypomnijmy, że tytułu mistrzowskiego będzie bronić Argentyna.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Spokojnie, jeśli chodzi o mundial, jeszcze nie było pierwszego gola, jeszcze nie grają, za to my już pogramy najlepsze kawałki przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Dużo ciekawych nowości, muzyczne premiery. No i od razu nowość na miejscu 10 to DJ Hurzel, który właśnie tak zaczyna lato i wakacje. Gościnnie Ultra na T w numerze Moving to the Sun.
4: RMF Max 10, numer 10.

0: House lubi trance, świetnie miesza, dobrze tańczy i jest na liście Hot Bands. Premiera tego tygodnia. John Sabit i Julia Church czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla Shades of Blue. Jeden z najlepszych moim zdaniem kawałków od Johna przez ostatnie tygodnie. Może jutro już w zestawieniu. John Sabit wkrótce w Polsce na imprezie Estate of Trance Armina van Burena. A u nas na 9 przy czwartku dobre bity od Gibbsa, jego win.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine. Numer

Śpiewaj, dziękuję za wasze głosy w Polsce. No i mamy debiut w tym tygodniu, miejsce 8, jej Drop Dead. Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czekam na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Save My Love, Kygo kończy dzień na miejscu 7 listy Hobbent. On też będzie oglądał mundial, no bo przecież reprezentacja jego kraju, Norwegia, gra na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz z Irakiem w najbliższą środę, a później w drodze do wyjścia z grupy ewentualnie jeszcze Francja i Senegal. Na pewno nie będzie łatwo. Mundial startuje dzisiaj wieczorem, a my startujemy do szóstki za chwilę na tej pozycji. Holendrzy, Anata, Słoneczne Hausy w numerze Talk to You.
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
8: Dla ciebie 500 zł.
9: Dziękuję w takim razie.
7: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
16: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
17: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
18: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.
22: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
3: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
2: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: Pokes mieli już zakończyć karierę, ale chyba szybko im się znudziło i bardzo dobrze robią imprezę. Tutaj jeszcze Ellie Oaks w numerze Echo. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Najlepsze kawałki na czwartek. Za chwilę Dub Dogs w klubowym How Does It Feel, ale pierwszą piątkę otwiera Bledka. Dwa dni.
1: RMF Max 5, numer 5.

No to za kogo trzymamy kciuki na mundialu? Jak nie za Brazylię, no to może za Niemcy. Tak jak Robin Schulz, jako Niemiec, na pewno będzie kibicować. Jego nowość przed chwilą w RMF Max, Better Times, rzeczywiście przypomina trochę pewien hicior, który lata temu pokazał David Guetta. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Idzie mu coraz lepiej. Może wróci na miejsce pierwsze, bo już tam był. To Alok i jego Dive Into Me.

Alabama, amerykański stan, który może warto odwiedzić. Alabama ten to numer, który czeka na wasze głosy. W tym tygodniu na liście Hot Bands amerykański DJ Moonlight i Fordo. Alabama ten czeka pod rmfmax.pl. Komu się wkręciło, kto głosuje na hop? Na miejscu trzecim dzisiaj Alok i Khalid, Dive Into Me. Dwójka należała do Dawida. Dawida Podsiadło oczywiście, jego sezon. A kto jest najlepszy? I tutaj niespodzianka, historia się powtarza. Po latach, po sukcesie w internecie Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze. Beauty and the Beat tworzy historię i mamy nową jedynkę. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Polish Believers. Możecie świętować. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze listy Hot Dance. Ciekawe, jak będzie jutro. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i teraz przypominajka o nadchodzących w sobotę dniach Małogoszcza, tegoroczne święto Małogoszcza. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, no to zdecydowanie na rockowo, bo co prawda wystąpią no, różne lokalne zespoły z bardzo zróżnicowanych gatunków muzycznych, ale o 19.30 będziemy mieć koncert Rock Wolności od zespołu Baby Rock, no a gwiazdą wieczoru o godzinie 20.00 pierwszej będzie legenda rockowego grania w Polsce, czyli Budka Suflera. To też nie koniec atrakcji, bo po Budce Suflera będzie jeszcze pokaz sztucznych ogni, będzie impreza z DJ-em Kalpi, oczywiście cały czas imprezy towarzyszące, głównie dla najmłodszych, warsztaty, dmuchańcy, jeszcze pokaz sztucznych ogni, będzie impreza z DJ-em Kalpi, oczywiście cały czas imprezy towarzyszące, głównie dla najmłodszych, warsztaty,

0: przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
13: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
18: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
19: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
20: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
21: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: I po reklamie.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Rozpoczyna się mecz Meksyk-RPA. To pierwsze spotkanie piłkarskiego mundialu 2026. Kibice gospodarzy mają nadzieję, że ich drużyna zrzuci klątwę czwartego meczu. Meksyk na kolejnych mistrzostwach regularnie wychodził z grupy, ale odpadał w 1/8 finału.
1: Stało się to narodową piłkarską obsesją i źródłem żartów, frustracji oraz poczucia niespełnionych ambicji. Dlatego kibice nie mówią o niczym innym, tylko o powstrzymaniu klątwy. Słyszymy wiele optymistycznych prognoz, że Meksyk dotrze do półfinału, że pójdzie dalej. Przywozimy dobrą energię, nadchodzą dobre rzeczy i musimy wspierać Meksyk, powiedział kibic z Tijuany.
0: Paweł Żuchowski spotkanie będzie oglądać w Meksyku, a my przypomnijmy, tytuł będzie bronić Argentyna.

Sorry Papi, tak będzie brzmiecie tegoroczne lato, Topik i Becky G. Nasza nowość jeszcze z listy Hobbence, Przemek Grabowski, witajcie po 21. No i wystartował mundial. Czy zrobiło się jakoś tak spokojniej na ulicach? Nie wiem, trzeba by to sprawdzić. W nocy na pewno nie pośpimy, bo większość najciekawszych spotkań będzie odbywać się późnym wieczorem, albo po prostu w środku nocy, albo bardzo wcześnie rano, tak przy wschodzie słońca. Rej raczej się tym nie przejmuje. Piłka nożna to nie jest jej domena, za to mikrofon oczywiście tak. Rej, where is my husband?

0: Bardzo chciała śpiewać, ale nie wiedziała jak zacząć.
1: No to występowała jako kelnerka w Los Angeles. No i w końcu nagrała swój pierwszy singiel Ava Max, przed chwilą jej Salt. Mam dla was nowość, którą polecam w RMF Max. Już tak powoli na wakacje. To Fukaj i Liwka, chyba znacie, kojarzycie i lubicie. W projekcie Enklawa jest tutaj dużo energii. Polecam wieczorowo. Fukaj, Liwka i Enklawa. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec. To

0: Thomas Gray, jego taneczna energia, czyli Rumors. Mamy czwartkowy wieczór. Kto myśli już o niedzieli, no to może w niedzielę na obiad ponownie rosół, bo to się okazuje, że polski rosół, nie wiem czy słyszeliście, może trafić na listę UNESCO albo UNESCO, jak wolicie. Potraw takich, wiecie, wyjątkowych, o których świat zawsze musi pamiętać. Wiadomo, nasz polski rosół zawsze najlepszy. Aż zrobiłem się głodny i nie mogę już się doczekać, kiedy będzie niedziela i będzie rosołek. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mix Profeska.
9: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: I po reklamie.

Pierwszy raz Damiano Dawid. No i dzisiaj jest ten pierwszy raz. Pierwsza osiemnastka, nie ostatnia, naszej słuchaczki Angeliki. Wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Angelika ma dzisiaj swoje urodziny na maksa. Wyjątkowe, droga Angelo. Z okazji wejścia w dorosłość twoje psiapsiłki, przyjaciółki życzą odwagi do spełniania marzeń. No i niezapomnianych przygód w najbliższe wakacje i ludzi, którzy zawsze będą przy tobie, tak jak twoje dziewczyny z klasy. Wszystkiego dobrego i dla Angeli, dla przyjaciółek na świętowanie. Roxy White, chciałam ciebie więcej.

jak on się cieszył, kiedy trafił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Andy Dust i Zokaria, a teraz duet, który też szybko pojawił się na szczycie zestawienia i mogą tam wrócić. To duet, którego nikt się nie spodziewał, chociaż robili sobie często zdjęcia wspólnie. Martin Garrix i Ed Sheeran mijali się na największych scenach, ale w końcu spotkali się właśnie przy tym numerze. To się jednak wydarzyło. I leci teraz w RMF Max. Repeat it.

0: pseudonimy mogą brzmieć trochę egzotycznie. Gibbs, Kukon i Jonathan, ale jeżeli ktoś jest fanem, to na pewno ma tutaj swojego faworyta spośród tych trzech. No właśnie, kto wypada tutaj najlepiej? Czekam na wasze komentarze, głosując na liście Hobbens, rmfmax.pl po 22. kawałek, który też ma szansę na jedynkę w tym tygodniu. Od braci z Brazylii Dub Dogs wracają w numerze How Does It Feel?
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy. Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
2: Dla ciebie 500 zł.
3: Dziękuję w takim razie.
1: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
16: I po reklamie.

Fox odświeżają stare sample w klubowym bicie How Does It Feel? Przemek Grabowski, witajcie po 22. To jest czas wielu biwaków, tak przed końcem roku szkolnego. Często jeździ się na biwaki, no to ja trzymam kciuki za pogodę na biwaku, żeby nie tylko padało dla wszystkich na biwaku z RMF Max o tej porze. Kongs i Galaxy, no po 22 na biwaku, to oczywiście, że jeszcze się nie śpi. No gdzie, no jak?

Odświeżają stare sample w klubowym bicie How Does It Feel? Przemek Grabowski, witajcie po 22. To jest czas wielu biwaków, tak przed końcem roku szkolnego. Często jeździ się na biwaki, no to ja trzymam kciuki za pogodę na biwaku, żeby nie tylko padało dla wszystkich na biwaku z RMF Max o tej porze. Kongs i Galaxy, no po 22 na biwaku to oczywiście, że jeszcze się nie śpi. No gdzie, no jak?

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit.

Fireball, Pitbull i John Ryan. Pitbull robi imprezy w Europie. Będzie w Warszawie. Kto się wybiera? Ale będzie też w Londynie wakacyjnie. No i chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów Pitbulla w Hyde Parku 10 lipca. Każdy może się zgłosić, a nawet Pitbull szuka wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w pobiciu tego rekordu Guinnessa. Myślę, że się uda. Teraz również rekordowy DJ Marshmello. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Where we go?

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Póki się nie znudzisz, Miu Izalia, jeden z największych polskich hiciorów ostatnich miesięcy. I myślę, że chyba rozpoznalibyście od razu po pierwszej nutce, jak jest. A kto czuje się muzycznym mistrzem, no to zapraszam, bo mamy nowe, także ciekawe muzyczne quizy na rmfmax.pl. Kto rozpozna wszystkie kawałki w naszym quizie po pierwszej nutce, kto będzie najlepszy? Sprawdzimy to dzisiaj wieczorem.

Mam talent, Kasperczyk i Vito Bambino. Teraz hicior mundialowy. Będziemy tego słuchać wieczorami w trakcie mundialu. I tak dzisiaj się zastanawiałem, no jak to jest, jak to możliwe, że na przykład drużyna Iraku jest na mundialu, a Polaków tam nie ma. No nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Może następnym razem. Teraz właśnie ta mundialowa piosenka śpiewa Shakira. Jest tutaj także Burna Boy, a wszystko produkuje sam Ed Sheeran. Naprawdę, really. Daj, daj.

0: czy znacie takiego holenderskiego wariata pod pseudonimem Fatima Yamaha? No brzmi egzotycznie, prawda? Bo to przeróbka What's a Girl to Do właśnie tego Holendra Fatima Yamaha. To inspiracja dla Aloka w numerze Dive Into Me. Może jutro będzie ponownie jedynka na liście Hot Bands. A ja wracam z kolejnymi nowościami wieczorowo. Jest to nowy Teddy Swims. Świetnie śpiewa w numerze Mr. Know It All. To przed wami...
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.

Nasza nowość w RMF Max. Mr. Know-it-all ma głos, który kruszy beton, to Teddy Swims. I rozwiązano zagadkę, dlaczego Teddy Swims. Swims, bo to skrót od Someone Who Isn't Me Sometimes, czyli pierwsze litery S, W i M, S. No i Swims. Jesteśmy mądrzejsi. Proszę bardzo, nie ma za co. Za chwilę pauza w słonecznym, house'owym Magnetic. Teraz Ed Sheeran wieczorowo.

On the Clock to Kesha. Mam dla was nowość. Wraca DJ Yearbox, który swój pseudonim wziął od pudełka. No dlatego Yearbox, box jak pudełko, to było pudełko pełne kaset znalezione na strychu dziadka. Jest taka legenda, że to właśnie tam odkrył swoją miłość do muzyki elektronicznej, no bo dziadek nagrywał hiciory Italo Disco, Jean-Michel Jarre, wiecie, takie klimaty. No i zakochał się w takich produkcjach. Yearbox wraca, mam dla was nowość, Babylon.

Cały czas Oskar Cyms wieczorowo w RMF Max. No i leci czas i żeby zleciało szybko do premiery kolejnych odcinków Rancha. Ja wiem, że wszyscy oglądają, tylko nie wszyscy się czasami przyznają. Ja też nie mogę się doczekać w gruncie rzeczy. No i wiadomo, że już się tam wszystko kręci. Halo, halo, czy są z nami fani serialu Rancho? Kto czeka na premierę? No to wyczekując posłuchamy kolejnego klubowego bitu Anima już niedługo w Polsce i teraz wieczorowo w RMF Max jego Beautiful. You make me feel alive again.

Tańczę to Klaudia Sadownik, wieczorowa w RMF Max. No i będziemy tańczyć. Gdzie? W Malborku. Kiedy? W sobotę. Dlaczego? No bo przecież w sobotę w Malborku, kolejny przystanek naszego lata na Maxa. Wjeżdżamy tam z naszą radiową sceną, z gwiazdami. Będzie nasza radiowa ekipa. Będą relacje także na Instagramie. Zdjęcia z ostatnich imprez sprawdzicie na Insta, ale także na rmfmax.pl. No i w Malborku na naszej scenie na żywo Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz z RMF Max, która zagra specjalny DJ set z największymi hiciorami z RMF Max. Wszyscy jesteście zaproszeni. Widzimy się w Malborku w sobotę.

Chłód to Asia Tomasik w RMF Max. No właśnie, czy w wakacje czeka nas przede wszystkim chłód? Sprawdziłem prognozę długoterminową. Dzisiaj wieczorem i w nocy w wielu miejscach rzeczywiście chłodniej, ale po weekendzie idą zmiany, będzie cieplej, w wakacje jeszcze będzie upalnie, jeszcze będzie słońce, jeszcze będziemy mieli dość, jeszcze będziemy czekać na śnieg. A może ktoś już czeka. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Przona.

0: bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Czusz. No i mi też bardzo przykro, że trzeba kończyć. Jak lecą fajne kawałki, to czas zawsze leci trochę za szybko. Ale słyszymy się jutro, weekendowo, wieczorowo. Najlepszy dzień na wyjście z ekipą albo na domówkę. Zapraszam was piątkowo, 20 nasz czas. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości i premiery. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.